Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek poszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Raz jeszcze Jezus pokazuje nam przykazania. Są one drogowskazami życia codziennego. Cóż, wiemy, że uczymy się tychże przykazań razem z innymi częściami tak zwanego pacierza katechizmowego, jeszcze jako małe dzieci w domu. A jeżeli nie, to przygotowując się do pierwszej komunii, sięgamy do ich treści, a później jeszcze sobie je przypominamy przed bierzmowaniem. Cóż, później bywa jednak różnie. Bo z modlitwą w naszym życiu może być różnie. Ale kiedy dziś słyszymy wskazanie takie bardzo wyraźne i bezpośrednie: jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania, to trzeba się czuć jakoś chyba szczególnie wezwanym do tego, by tą drogą iść, zachować przykazania. Tak. Aby tak czynić, to przede wszystkim trzeba je sobie przypomnieć, ciągle na nowo sobie je przypominać. Dlatego są one umieszczone w naszym, jak mówimy, pacierzu. I trzeba je często sobie powtarzać, przypominać. Warto to czynić, tak z uwagą, bez pośpiechu, zastanawiając się przy każdym z tych przykazań, przy każdym zdaniu. Pomyśleć o tym, czy zachowuję naprawdę każde z nich, czy ja żyję według Bożych przykazań, czy te Boże słowa naprawdę są drogowskazem życia, bo tak naprawdę to można na piątkę, nawet na szóstkę zaliczyć u swojego katechety egzamin z pacierza, jak to się nieraz mówi. Tylko czy te przykazania są czymś, co ja staram się zachowywać, czym na co dzień staram się żyć? Spróbujmy więc dzisiaj, ale też i próbujmy często, nawet codziennie w swoim życiu zatrzymywać się przy treści Bożych przykazań i zadawać sobie pytanie, czy ja staram się w życiu je realizować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie. When you

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Tak jest, poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja. Jest 7:07, poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Słuchacie Państwo oczywiście Radia Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński i spędzę z Państwem czas tutaj do godziny 9. Jeżeli Państwo są w pracy, jeżeli Państwo jakimś cudem na tym długim weekendzie nie śpią, no to cieszymy się, że Państwo słuchają nas. 103,6 FM Radia Nadzieja. No to jestem winien Państwu to, aby sprawdzić, jaka jest pogoda, aby się Państwo nie musieli martwić i zastanawiać. No ten tydzień będzie nieco chłodniejszy. 23 stopnie dzisiaj w regionie. Teraz termometry pokazują 13 stopni, temperatura maksymalna wyniesie stopni 23, możliwe opady deszczu. Te opady deszczu mogą się przytrafić jutro i w środę, w czwartek, w piątek ma być ciepło i bezdeszczowo, ale sobota z kolei już też ma trochę popadać, więc ta pogoda, drodzy Państwo, jest zmienna. Jeżeli chodzi o święta, no to imieniny obchodzą dzisiaj Jacek i Anita, więc drogi Jacku, droga Anito, życzę wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta. No to mamy dzień lumpeksu i dzień pozytywnie zakręconych, więc tych wszystkich pozytywnie zakręconych ludzi tutaj serdecznie pozdrawiam i dla wszystkich na początek, dla wszystkich, powiedzmy, ludzi pozytywnie zakręconych. Nowość od Sylwii Grzeszczak, Mango.

0: Kierowcy powinni już widzieć zmianę cen na dystrybutorach. Do końca wakacji będzie działał rządowy program Ceny Paliwa Niżej, który ma sprawić, że koszty tankowania benzyny i oleju napędowego będą niższe.
1: W ramach programu maksymalne ceny paliw na stacjach będą regulowane przez ministra energii. Stawki mają spaść o około złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Kierowcy wskazują, że każda zmiana obniżająca koszty tankowania jest dobra. Zwracają jednak uwagę, że to rozwiązanie tymczasowe.
3: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
4: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
5: Może być, jeśli to zda egzamin.
1: Nowy program CPN będzie działał przez 2 tygodnie. Poprzedni funkcjonował od marca do końca czerwca.
0: Relacjonował Maciej Szefer.

0: Wracamy do tego tematu wyczekiwanego przez kierowców. Widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7 zł 37 groszy, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer.
1: Coś się zmieniło?
2: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
3: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
4: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
0: Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.

0: Przedstawiciele resortów zdrowia i spraw zagranicznych, 6 medyków i 3 urzędników konsularnych. To misja, która specjalnym samolotem rządowym dotarła wczoraj do Budapesztu. Przed odlotem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że poszkodowani w wypadku polskiego autokaru nie zostaną pozostawieni bez wsparcia.
1: Jesteśmy przygotowani, mamy transport, żaden poszkodowany, żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki, ale rzeczywiście no to jest też kwestia, gdzie nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami węgierskimi o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych do Polski.
0: Wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski powiedział, że w wypadku zginęło 12 osób, ale wiele jest rannych.
2: To jest kwestia kwalifikacji lekarskiej. Mowa jest o 10 osobach w stanie ciężkim. Są różne kategorie uszkodzeń ciała. Są osoby, które mają średnie uszkodzenia. Są takie, które odniosły lekkie obrażenia. Lekarze węgierscy wstępnie oceniali konieczność pobytu w szpitalu na 1-2 dni.
0: Katarzyna Kacperczyk dodała, że na Węgry mogą polecieć kolejne samoloty, w tym wojskowy samolot transportowy CASA.
1: Ta kasa będzie również do dyspozycji, jeżeli będzie taka potrzeba. Jako minister zdrowia w porozumieniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym mamy również do dyspozycji 2 samoloty, specjalnie przez specjalistyczne samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku, osób poszkodowanych, więc te zespoły i te 2 samoloty są również do dyspozycji.
0: Do Budapesztu poleciało także 3 pracowników konsularnych, którzy mają wesprzeć polską placówkę w Budapeszcie w organizacji pomocy dla poszkodowanych Polaków.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Najbliższe dwa dni z dynamiczną pogodą. Dyżurna synoptyk IMGW Anna Gryczman przekazuje, że mieszkańcy większości Polski powinni spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
1: Tu zaczną rozwijać się i wkraczać burze, które aktywność będzie wzrastała w ciągu dnia. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę. Burzą mogą towarzyszyć również opady jednostajne, dlatego łączne sumy opadów mogą miejscami sięgać 30-35 mm.
0: Opadom będzie towarzyszył wiatr do około 85 km na godzinę.

0: Naukowcy odtworzyli dietę dawnych wrocławian. Jest to duża ciekawostka. Kukurydza z Nowego Świata, ostre chili, mięso i ryby. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odtworzyli dietę mieszkańców miasta sprzed ponad 200 lat. Zbadali szczątki prawie 200 osób żyjących od końca XVII do początku XIX wieku. Materiał odkryto podczas prac budowlanych na terenie dawnego szpitala babińskiego. O tym, co trafiało na stoły wrocławian, wiele powiedział zachowany na zębach kamień, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Analizy fitolitów, mikrośladów roślin z kamienia zębnego, analizy chemiczne wskazały, że znajdowały się takie składniki jak kukurydza. W XVII wieku nie była jeszcze tak powszechną rośliną w Europie. Były to fitolity pieprzu, gorczyca, co było, myślę, dosyć ciekawym wydarzeniem. Fitolity wskazujące na to, że używano papryczki typu chili, czyli tej ostrej, już w tamtym czasie.
0: Badacze znaleźli również ślady drobiu, dziczyzny i wieprzowiny. Ważnym składnikiem jadłospisu były też ryby, w tym bałtyckie śledzie sprowadzane ze Szczecina. Analizy pozwoliły sprawdzić również, czy dawni mieszkańcy miasta byli odpowiednio odżywieni, dodaje dr Paweł Dąbrowski.
1: Wrocławianie nie byli grupą niedożywioną. Mało tego, nie wykazano tutaj żadnego zróżnicowania społeczno-kulturowego, czyli wrocławianki, i te uboższe, i te bogate, karmiły potomstwo w jednakowy sposób. Te maluchy dostawały też z pewnością mięso drobiowe. Pojawiły się też składniki wskazujące na to, że mogły być to ryby. No i to było to bezpośrednie przygotowanie do diety osób dorosłych.
0: Badania wskazują, że dzieci były karmione piersią mniej więcej do drugiego roku życia.

0: Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września zmieni się żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach. W menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Wytyczne z tak zwanego rozporządzenia sklepikowego ograniczają też ilość cukru i tłuszczu w tym, co jedzą dzieci. Dzięki temu będzie zdrowiej, mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
1: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
0: Rośliny strączkowe są świetną alternatywą dla posiłków mięsnych, dodaje Agnieszka Naglacka.
1: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, czyli tych tak zwanych suchych roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzycę, plus soja ewentualnie.
0: Zmiany nie zakładają, że ze sklepików czy automatów znikną ciastka i inne słodycze, będą natomiast mogły tam trafić produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru.

0: Ceny w dół na stacjach paliw w całym kraju obowiązują, bo od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Program CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że cena paliwa będzie wyliczana po każdorazowym podaniu stawek hurtowych.
1: Prosimy każdorazowo do godziny 9 hurtowników o podanie cen w hurcie. Wtedy będzie można powiedzieć, to jest w pełni sprawdzony mechanizm. Za wcześnie, by szafować tutaj konkretnymi liczbami. O godzinie 12 nie wydamy obwieszczenie w Rządowym Centrum Legislacji Ministra Energii, które będzie wskazywało ceny na jutro, ale przynajmniej nie powinno być radykalnych wielkich zmian, jeżeli chodzi o to, co widzimy na pylonach dzisiaj.
0: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych.

0: Polskie szpitale są gotowe na przyjęcie poszkodowanych po wypadku autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański mówi, że osoby z lżejszymi obrażeniami będą przewiezione do szpitala na Podkarpaciu.
1: Marszałek województwa podkarpackiego zadeklarował wolę pełnego przyjęcia osób. Natomiast chcemy, aby również te cięższe przypadki, które wymagają większej rehabilitacji, być może większej specjalistyki, te osoby, żeby również mogły być transportowane już do szpitali warszawskich, bo zarówno Państwowy Instytut Medyczny, który jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wiem również, że Wojskowy Instytut Medyczny są gotowe na przyjęcie takiej liczby pacjentów.
0: Wiesław Szczepański podkreślił, że MSWiA jest gotowe podstawić 10 karetek z Warszawy. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych spodziewa się również, że dziś zostaną zidentyfikowane ciała wszystkich ofiar. Oficjalna przyczyna wypadku wciąż nie jest znana. Na miejscu jest już zespół śledczych z Polski, który uczestniczy w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Zbliżamy się do godziny 9, więc już zaraz oddam stery Ani Czytowskiej. Ja Państwu dziękuję serdecznie, ale nie mówię jeszcze do usłyszenia, bo będziemy się słyszeć w serwisach informacyjnych.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest poniedziałek, 17 sierpnia, minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Paweł Majewski też na posterunku w radiu od samego rana. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry państwu.
1: Mówię, że jesteś na posterunku, bo jeszcze dziś niektórzy odpoczywają, niektórzy w piątek odbierali wolny dzień, niektórzy w poniedziałek, więc jeszcze dziś tak trochę Polska na pół gwizdka.
2: Ale my działamy.
1: My działamy od samego rana, otóż to. I u nas się nic w ramówce nie zmienia. U nas jest normalny, pracujący poniedziałek, a to oznacza, że o 9:30 będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem dnia i ty, Paweł, będziesz gospodarzem dzisiejszego programu.
2: Tak, porozmawiamy sobie z panem Tadeuszem Klamą, starostą kolneńskim. Jest kilka tematów w powiecie, różne remonty, różne inwestycje, więc myślę, że mieszkańcy powiatu kolneńskiego będą dzisiaj mieli okazję usłyszeć, co tam się ostatnio w ich samorządzie działo.
1: A jeśli chodzi o pogodę, to też słówko, że dziś maksymalnie 23 stopnie, ale bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. Dzisiaj rano usłyszałam, że niektórzy poczuli już jesień.
2: Trochę
1: w powietrzu.
2: Tak. Trochę tak. Sam poczułem trochę jesieni.
1: Mgły takie było, wilgotne powietrze, to nam się kojarzy z początkiem jesieni. No rzeczywiście. Chociaż to jeszcze miesiąc lata, ale ten tydzień przynajmniej do piątku, więc prawie cały tydzień, około 20-21 stopni, więc bądźmy przygotowani na to, że jest nieco chłodniej, chociaż weekend był naprawdę gorący. Paweł, słyszymy się o 9:30.
2: Tak,
1: widzimy też, bo nasze rozmowy z gośćmi dnia są nie tylko do słuchania, ale do oglądania, a za 8 minut robimy konkurs.

0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

Jak zapowiadałam, tak robimy. Robimy konkurs. Do wygrania jest książka dla dzieci Chiny. Od czerwonych lampionów po zakazane miasto. Książka wydana, bogato ilustrowana od naszej księgarni. Dla takich nieco starszych dzieci wybieramy się w podróż po państwie środka. Będziemy odkrywać sekrety zakazanego miasta, przeprawiać się przez jedwabny szlak i wypatrywać pandy wielkiej w lesie bambusowym Syczuanu. Niebawem będzie można też poznać słynną chińską gościnność. Oczywiście ci, którzy sięgną po tę książkę, dowiedzieć się, czym jest czerwona turystyka i zrozumieć, na czym polega kaligrafowanie wodą, a także rozdział dotyczący stuletniego jajka. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką książkę dla dziecka wygrać, to proszę szybko do nas dzwonić. 512 123 502 albo 512 123 503 to numery telefonów do studia Radia Nadzieja. Czekam na pierwszy telefon.

0: A ja już wiem, do kogo trafi ta książka dla dzieci poświęcona podróżom, czyli Chinom konkretnie w tym przypadku. Zwyciężczynią dzisiejszego konkursu jest pani Wanda. Dzień dobry, pani Wanda.
1: Dzień dobry.
0: I wiem, że ma pani kogoś, kto będzie bardzo zainteresowany książką.
1: Czulka, tak, lubi książeczki.
0: A ile ma lat?
1: 9 lat.
0: No to już też czyta, super, super, więc idealnie trafiamy. Pani Wando, a jak pani upływa to lato i wakacje?
1: Fajnie, fajnie, różnie, wszędzie, trochę tu byliśmy, także ekstra.
0: Czyli super, to ja się cieszę i słyszę to po głosie, że jest dobrze, więc życzymy też, żeby ten tydzień też był dobry. Pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrowienia.
0: Do widzenia. To jest Radio Nadzieja w wakacyjny poniedziałek. Już 13 minut po godzinie 9. Kolejny konkurs i dobra książka, to już zdradzę, do wygrania jutro po 9.15.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A teraz powiemy Państwu o bohaterskim wyczynie Polki, która uratowała dwóch mężczyzn nad jeziorem Como. Uratowała mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como we Włoszech. Jej bohaterski czyn opisują media we Włoszech, a burmistrz osobiście podziękował jej za odwagę. Do zdarzenia doszło w środę. 22-letnia Alicja Klang, która przebywała tam jako turystka, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. W oczekiwaniu na przybycie służb Polka zdołała przetransportować obu na brzeg. Jeden z uratowanych nadal przebywa w ciężkim stanie w szpitalu. Dwa dni później burmistrz miasteczka spotkał się z Polką w urzędzie i wręczył jej podziękowanie za odwagę i szybką reakcję. A Alicja Klag jest instruktorką pływania. Dodatkowo w 2022 roku była finalistką konkursu Miss Polonia Nastolatek, a teraz okazało się, że jest także bohaterką. Już 20 minut po 9, a 9.30 zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta kolneński, pan Tadeusz Klama. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Panie starosto, no jesteśmy po bardzo ważnym dniu, po święcie Wojska Polskiego i może od tego zacznijmy naszą rozmowę, bo od kilku lat w Kolnie się rozwija jednostka wojskowa. Czujecie się dzięki temu w tych niepewnych czasach bezpieczniejsi?
2: Znaczy, czasy są bardzo trudne, no wszyscy widzimy, co się dzieje na świecie. I zawsze z tyłu mamy taką niepewność, że coś kiedyś może się zdarzyć. No jest jednostka, jest zasób ludzi, który może być gdziekolwiek wykorzystany. Co do tego rozwoju tej jednostki, to na razie tylko tyle, że są żołnierze tutaj w Kolnie. Ja myślę, że rozwój tej jednostki, całej placówki nastąpi z chwilą jakby budowy całej infrastruktury technicznej przyległej.
1: To jeszcze trochę czasu.
2: To myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Są plany. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: No ale to poczucie bezpieczeństwa chyba jest dzięki temu, że ci żołnierze jednak będą tam stacjonować niebawem już, można powiedzieć, tak pełną gębą, to region pewnie czuje się bezpieczniej.
2: Myślę, mieszkańcy. Że mieszkańcy tak do tego podchodzą i tak odbierają, że czujemy się bezpieczniej niż wcześniej.
1: Panie starosto, porozmawiajmy też o szkołach, no bo zbliża się koniec wakacji, a u was w niektórych szkołach dzieje się sporo. Tu mam na myśli pierwsze LO. Widziałem, że taki spory remont tam się dzieje. Już gotowe wszystko?
2: Tak, w liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i z taką to swoją strategią remontową robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Odnowiona, czyli to jest taka chyba wasza główna szkoła, prawda? Z punktu widzenia...
2: No mamy dwie szkoły, liceum jedno ogólnokształcące i zespół szkół technicznych i dbamy o obie szkoły, obie są wyposażone w hale sportowe i w tej chwili remontujemy pomieszczenia. Takie typowo techniczne.
1: Panie starosto, no właśnie, bo ten remont w pierwszym elo, z tego co pan mówi, to bez żadnych tam utrudnień przebiega, także uczniowie mogą być pewni, że jak wrócą 1 września, to już wszystko będzie gotowe, tak?
2: Tak, robimy to w wakacje z własnych środków, przyjdą uczniowie, remont będzie zakończony, szkoła będzie posprzątana i będzie czekać na nowych uczniów, mamy nowe 3 klasy.
1: Z własnych środków, a to jest duży koszt, tak, dla powiatu?
2: Około 700 tysięcy złotych ze swoich środków.
1: Ze swoich środków. Panie starosto, rozpoczęliście też drugi etap przebudowy ulicy Konopnickiej w Kolnie. To jest z kolei inwestycja jedyna, na którą dostaliście pieniądze z Rządowego Funduszu Dróg. I tutaj moje pytanie, jak to z tymi środkami też zewnętrznymi u was bywa, bo wiem, że coraz więcej tych dróg jest w powiecie jakby pod nadzorem powiatu, należy do powiatu.
2: Może nie pierwsza, tylko już druga inwestycja, bo pierwsza była droga Mściwu-Jekąty.
1: Ale w tym roku.
2: Zakończona. W tym roku tak. To jest drugi etap ulicy Konopnickiej. Bardzo ważna ulica, taki ciąg komunikacyjny, jak ja mówię, do Lachowa, ale przede wszystkim również jako ciągi pieszojezdne. Tam ludzie spacerują, chodzą na spacery, jeżdżą rowerami. Kontynuujemy przebudowę z pierwszego etapu, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, duży zakres robót. Myślę, że do końca listopada ta droga będzie oddana do użytku.
1: Nie ma tam żadnych takich, powiedzmy, opóźnień w tej chwili?
2: Nie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Robi firma Strabag, więc tutaj też im zależy na czasie, firma zewnętrzna, żeby wejść, zrobić i mieć to zadanie już za sobą.
1: A co tam się jeszcze dzieje u was na tych drogach? Bo trochę macie dróg jako powiat pod sobą. W tej chwili jakieś inne remonty są planowane? Albo
2: w tej chwili w ramach tego samego programu schodzi jakby z listy rezerwowej schodzą zadania. Wiemy, mamy sygnały, że są środki z oszczędności i wprowadzimy na tej sesji 27 chyba mamy sesję planowaną, wprowadzimy nową drogę z rządówki, drogę Turoś-Charubin i też będziemy, to już pierwszy etap tego zadania, nowa droga do zaczęcia i będziemy to kontynuować. Chcę powiedzieć, że dodatkowo robimy kilka remontów z własnych środków, ceny są w tej chwili bardzo korzystne. No, wykonawcy nie mają aż tyle robót, więc jest duża konkurencja i udaje nam się zrobić kilka remontów na Grabowie, na Małym Płocku, na Kolnie.
1: A u was też tak jest, jak na przykład w powiecie łomżyńskim, że zgłasza się do tych przetargów bardzo wielu wykonawców i niekoniecznie z waszego regionu? Po prostu przedsiębiorcy szukają jakby inwestycji, z których mogliby wykonać?
2: No właśnie, to jest to, o czym teraz mówię, że wykonawcy konkurują ze sobą, nie ma aż tyle robót i przychodzą firmy z zewnątrz.
1: I dla was jest taniej, pewnie?
2: My jesteśmy wszyscy zadowoleni, bo ceny są praktycznie o połowę niższe niż to wynika z kosztorysów ofertowych.
1: No, wszyscy są zadowoleni, może tak. Poza tymi przedsiębiorcami, którzy trochę mają mniej, jednak mniejszy popyt na ich usługi, no bo co trochę chyba w tym, z tymi inwestycjami w naszym regionie w ostatnich latach stanęło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak pan to widzi jako...
2: Jeśli chodzi o drogi, to zdecydowanie mniej jest tego niż w tamtej kadencji, bo robiliśmy naprawdę dużo kilometrów co roku. W tej chwili jest mniej. Przy tych niższych cenach jest szansa dla samorządów, które ze sobą się dogadywują, i wspólnie takie inwestycje realizują. Naprawdę można dużo zrobić z własnych środków.
1: Czyli na przykład powiat z gminą albo powiat z powiatem?
2: Oczywiście, jak najbardziej takie, tak robimy. W tej chwili na przykład do ulicy Konopnickiej miasto też zamierza nam dołożyć w ramach partycypacji w kosztach budowy tej drogi.
1: Czyli w pierwszej kadencji, poprzedniej kadencji to te drogi były takim priorytetem, prawda, zarządu powiatu. A teraz co jest priorytetem? Szpital pewnie?
2: Teraz szpital zdecydowanie jest takim priorytetem. Robimy wszystko, żeby zachować w tym szpitalu jak najwięcej usług.
1: Wrócił ważny oddział niedawno, czyli można powiedzieć, że ten szpital no, już chyba najgorsze ma za sobą, tak?
2: Oj, nie chcę zapeszać, ale myślę, że dopiero te najgorsze dopiero przed nami, bo z tego, co szykują, jakie przepisy dla nas szykują, nie wiem, czy zdołamy przez to barierę przepisów przejść, dostosować się.
1: To znaczy, jakie przepisy konkretnie? Coś pan starosta zdradzi?
2: No są projekty, nie chcę teraz za dużo mówić, ale jeśli wejdzie to w życie, to myślę, że część ograniczeń w szpitalu na pewno będzie. Podkreślam, nie z naszej winy, przepisy nie pozwolą nam pewnych rzeczy po prostu w tym szpitalu robić.
1: A może być taki czarny też scenariusz, jak na przykład teraz w szpitalu w Łapach powiatowym, że tam może być tak, że połączą się z jednym z białostockich szpitali. U was też grozi coś takiego, że kiedyś ten szpital
2: konsolidacja?
1: Mógłby zostać skonsolidowany?
2: Nie, my w ogóle o tym nie myślimy. Jesteśmy tak położeni, że za bardzo nie mamy z kim się konsolidować i musimy robić wszystko w ramach, w własnym zakresie.
1: Panie starosto, to może jeszcze o tym szpitalu troszeczkę, no bo drugie skrzydło, tak zwane budowa trwa. Pacjenci czekają na ten zakład opiekuńczo-leczniczy. To jest też chyba taka sztandarowa inwestycja tej kadencji dla zarządu powiatu. Na jakim to jest etapie? Był pan u nas 2 miesiące temu. Co się przez te dwa miesiące zmieniło?
2: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia. Więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
1: To taki obiekt naprawdę ma być nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia, taki, w którym no, ta opieka będzie na najwyższym poziomie.
2: Proszę mi wierzyć, że tak ten obiekt wygląda. Naprawdę wszystko jest z najwyższej półki urządzenia, wyposażenie. Personel też jest bardzo dobry. Myślę, że tak to będzie wyglądać w przyszłości.
1: Już niedługo, za nieco ponad miesiąc, zobaczymy, co tam powstanie. No,
2: tak, będziemy robić nabór i będziemy kompletować tam.
1: A zapytam jeszcze o jedną rzecz, panie starosto, bo jak właśnie ostatnio u nas pan był, to wspominał pan o jakichś trudnościach, jeśli chodzi o te inwestycje w relacjach, w rozliczeniach z Ministerstwem Zdrowia. Teraz wszystko już jest okej? Okay?
2: No sytuacja się poprawiła. No może troszkę brakuje tej komunikacji takiej i słownej, i pisemnej. Wolniej, ale to wszystko schodzi, część rzeczy już jest podpisane, więc miejmy nadzieję, że wszystko pozamyka się zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym.
1: Czyli nie będzie problemu z rozliczeniem?
2: Myślę, że nie będzie.
1: Panie starosto, zapytam też o kolejną kwestię, ważną chyba dla zarządu, bo spory projekt. Otrzymaliście niedawno blisko 900 tysięcy dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Jest projekt, który realizujecie, warty ponad 1 400 000 złotych i on, ten projekt pod nazwą budowa instalacji OZE fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolneńskiego. Ten projekt jest już realizowany?
2: Tak, my chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była ogłaszana, jakby robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo. Rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tą instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku.
1: A w jakich to będzie budynkach?
2: To będzie w naszych, to będzie w szkołach, w urzędzie, w powiatowym zarządzie dróg, w PCPR-ze, w naszych jednostkach.
1: I to, rozumiem, przyniesie oszczędności? Duszy.
2: Takie były zamierzenia i to wynika z ekspertyzy przyjęcia w ogóle programu do realizacji, że te oszczędności będą.
1: Panie starosto, tak jak teraz rozmawiamy, no to jednak jakieś te środki zewnętrzne się pojawiają, chociażby ten tutaj na OZE, czy pieniądze, które otrzymaliście na ZOL. Jakby pan miał tak ocenić teraz, czy jest trudniej niż podczas pana pierwszej kadencji o to, żeby te dofinansowania dostawać?
2: No myślę, że zdecydowanie więcej było w tamtej kadencji. Ja nie narzekam, że jest mniej. Są te środki oczywiście do wykorzystania. Tak jak pan podkreślił i ja mówiłem wcześniej, zdecydowanie większość środków było z Polskiego Ładu. To były łatwe pieniądze, bo dokładaliśmy tylko 5%. Natomiast tutaj są te programy, ale jednak kosztują nas więcej. Tu trzeba dołożyć 50%, na przykład przy drogach. Z OZE też jest troszeczkę inny współczynnik dofinansowania. No na razie dajemy sobie radę. Dużym takim wkładem finansowym, jakby nie było, jest budowa tego nowego skrzydła, to jest 15 milionów złotych zewnętrznych, więc tutaj to jest duże dofinansowanie.
1: Ale to widać pewnie też przy projektowaniu budżetu potem na początku roku budżetowego, że pewnie musicie ostrożniej troszeczkę podchodzić do niektórych inwestycji, bo na wszystko pewnie nie starczy.
2: Do tej pory zawsze mieliśmy trochę takiego nadatku oszczędności. W tej chwili myślę, że w tym roku to już skończymy, te zapasy nam się wykorzystają. Główny zapas środków poszedł właśnie na szpital, 11 milionów, które żeśmy zaoszczędzili tamtej kadencji. W tej chwili też czekamy na programy. Staramy się nie robić ze swoich, bo tych swoich zawsze jest za mało. Dużych inwestycji, oczywiście dużych, bo te mniejsze robimy, czy remonty w szkołach, czy te drogi mniejsze to robimy. Natomiast duże inwestycje, takie powyżej 10 milionów, 7-8, staramy się robić już z programów zewnętrznych.
1: No i na szczęście te programy jeszcze jakieś są.
2: Jeszcze tak? Się pojawiają, tak.
1: Panie starosto, tak na koniec jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, właśnie również program rządowy, mianowicie program ochrony ludności i obrony cywilnej. W tamtym roku bodajże w 90% wykorzystaliście przyznane środki. Tak. Teraz na ten rok też macie bodaj 566 tysięcy tak. Złotych. I na jakim etapie są te inwestycje tegoroczne? Co tam planujecie kupić? Co już kupiliście?
2: No część rzeczy było kupionych, tak jak takie drobniejsze rzeczy do obsługi urzędu, radiotelefony, szkolenia. Planujemy taki główny zakup w postaci agregatu prądotwórczego dla szpitala, bo takie mamy uzgodnienia, to jest kwota prawie 300 tysięcy złotych. I chcielibyśmy ten agregat zakupić i w szpitalu zamontować na wypadek godziny W. Jakby coś się stało, w tej chwili zapotrzebowanie na moc szpitalu potrzebne będzie dużo większe i ten agregat, który jest tam, może nie wystarczyć. Więc takim głównym zakupem do zrealizowania zadaniem jest ten agregat w szpitalu.
1: A zapytam właśnie, bo przecież pan wspomniał wcześniej o tym miejscu schronienia. Tak. Wiele samorządów o tym też myśli w ramach tego programu. W powiecie kolno, w starostwie kolneńskim też myślicie właśnie o takich inwestycjach, większych takich miejscach schronienia na wypadek, jak pan powiedział, tej godziny W.
2: Może o inwestycjach to może nie. Chcieliśmy jakby zaadoptować pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w ramach tych środków tego programu z tego roku. Jednak okazało się, że te pomieszczenia nie spełniają podstawowych norm takich, no, do przebywania ludności i żeśmy odstąpili od tego. Szukamy na bazie istniejących budynków, jeśli coś jest możliwe. Natomiast myślę, że powiat jest jednostką taką troszeczkę nadzorującą. My nie mamy jakby, jak burmistrz czy wójtowie mają swoje gminy, swoje siedziby, swój teren. Myślę, że tutaj raczej oni będą bazować na takich inwestycjach.
1: Brakuje
2: u siebie
1: po prostu takiego terenu, żeby takie coś...
2: No nie zrobimy jednego dużego, bo po prostu czy to miało być na mieście? Myślę, że takie obiekty mają sens bliżej ludzi na terenie każdej gminy. Jeśli gmina się zdecyduje, to być może w przyszłości takie obiekty powstaną.
1: A ten program POLIOT, on, są takie słuchy, że będzie jeszcze przedłużony o kolejne lata. On jest dla was, jak dla samorządu, takim wsparciem, że możecie wziąć się właśnie za takie rzeczy, jak pan tu o tym agregacie powiedział, na które może by ze środków własnych nie starczyło pieniędzy?
2: Znaczy, jakby to powiedzieć, mamy bardzo dużo takich półśrodków w zasadzie, no, do zabezpieczenia agregaty prądotwórcze, zbiorniki na wodę, stacje uzdatniania wody takie przewoźne. No, robimy takich rzeczy dużo drobnych, natomiast brakuje takich miejsc docelowych. W dużych miastach mamy metra, możemy się schować u nas w Kolnie, czy na terenie powiatu. Takich miejsc docelowych, gdzie doraźnie się schronić nie ma, więc myślę, że jeśli będzie ten program, to trzeba będzie pomyśleć o wybudowanie takich miejsc albo zaadaptowaniu obecnych obiektów do tego typu zdarzeń.
1: taka adaptacja to też pewnie będzie kosztowna.
2: No kosztowne to są rzeczy, żeby spełnić pewne warunki, no ale zobaczymy. No będziemy czekać na rozwój sytuacji.
1: No w takim razie tym czekaniem na rozwój sytuacji dzisiejszą rozmowę już będziemy kończyć. Naszym gościem dnia był pan starosta Tadeusz Klama, starosta Kolneński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

Służby konsularne, a także wiceministrowie spraw zagranicznych i zdrowia rozmawiają z węgierskimi lekarzami o powrocie do kraju poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański nie wykluczył, że jutro rządowy samolot będzie mógł zabrać pierwsze osoby do Polski. Zapewnił także o wsparciu, na jakie mogą liczyć rodziny poszkodowanych. A przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiesław Szczepański podkreśla, że warszawskie placówki medyczne są gotowe na przyjęcie poszkodowanych z najcięższymi obrażeniami. Z kolei lżej ranni trafią do szpitali na Podkarpaciu. Na miejscu wypadku pracują polscy śledczy, którzy ustalają przyczyny tego zdarzenia. Już za 10 minut godzina 10, a o 10 w Radiu Nadzieja wiadomości i prognoza pogody.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: 12 polskich pielgrzymów zginęło w wypadku autokaru na Węgrzech. Będzie kontrola firmy odpowiedzialnej za przejazd. Na stacjach paliw są już efekty wznowienia programu CPN. Koncerty zespołów ludowych, występy artystyczne i stoiska z kurpiowskim rękodziełem. Tak wyglądała niedziela Świętego Rocha w Skansenie w Nowogrodzie. Po wypadku autokaru na Węgrzech w najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd grupy pielgrzymów. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król powiedział, że sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe.
2: Uprawnienia przewoźnika, czas pracy kierowców, cały obszar, że tak powiem, związany z transportem drogowym, można powiedzieć, od podszewki analizowany jest przez inspektorów pod kątem zgodności właśnie z ustawą o transporcie drogowym.
1: W ciągu minionych 6 lat autokary tej firmy przechodziły kontrolę 11 razy, a dwukrotnie wykryto uchybienia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Jest taniej. Widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7,37 zł, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6,41 zł. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter.
4: Coś się zmieniło?
5: Coś się zmieniło, złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
6: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
7: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
8: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
1: Nowy program CPN będzie działał czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Najbliższe 2 dni z dynamiczną pogodą. Dyżurna synoptyki MGW Anna Gryczman przekazuje, że mieszkańcy większości Polski powinni spodziewać się gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
9: Od strony Sudetu zaczną rozwijać się i wkraczać burze, które aktywność będzie wzrastała w ciągu dnia. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę. Burzą mogą towarzyszyć również opady jednostajne, dlatego łączne sumy opadów mogą miejscami sięgać 30-35 mm.
1: Opadom będzie towarzyszył wiatr do około 85 km na godzinę.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Odwiedzający skansen kurpiowski w Nowogrodzie przenieśli się w świat dawnych tradycji kurpiowskich. To za sprawą niedzieli Świętego Rocha. Nie zabrakło koncertów zespołów ludowych, występów artystycznych czy stoisk twórców ludowych z kurpiowskim rękodziełem. Więcej w naszej relacji.
10: W tym pięknym skansenie kurpszowskim, drodzy goście, i te z bliska, i te z daleka, którne przyjechali tu specjalnie, ale i te nieskańce, co i tam są, choć ta tutaj bliżej, bo dzisiaj będziemy tutaj z tej sceny woma i śpiewać, i tańcować.
11: Kolejny raz niedziela Świętego Rocha przyciągnęła tłumy do skansenu kurpiowskiego.
1: Mówi dyrektor skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie Anna Szynkiewicz.
11: I mamy wydarzenia i na scenie miejskiej, i w przestrzeni skansenu. Mamy stoiska małych twórców, mamy występy zespołów śpiewaczych, wspaniały koncert Adama Struga.
12: Piękna muzyka.
1: Pani już była, czy to pierwszy
12: raz? W tym roku jestem.
1: W tym roku tak samo dobra zabawa jest?
12: Tak jest. W tym roku jeszcze lepsza.
13: I zawsze jesteśmy, zawsze. Po prostu lubimy tą muzykę, te kurpie.
14: Niedziela Świętego Rocha, jedna z największych imprez kurpiowskich, które tutaj w Nowogrodzie mają miejsce.
1: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
14: Oczywiście było ich mnóstwo w ciągu tego roku, ale dzisiaj takie piękne zwieńczenie na koniec lata.
1: W przyszłym roku skansen kurpiowski w Nowogrodzie będzie obchodził swoje stulecie. Zdjęcia z wydarzenia są na naszej stronie radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody. pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Jak już Bartek wspomniał, spodziewajmy się dziś dynamicznej pogody, bo poranek był mglisty i wilgotny. Teraz za to w regionie sporo słońca, a w drugiej części dnia mogą występować przelotne opady deszczu. 18 stopni teraz, 23 stopnie to temperatura maksymalna. W nocy 13 stopni, jutro chłodno, tylko do 18, do tego z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy. Ładne oczy masz.
15: A czy zdrowe?
4: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
15: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
4: Więcej na mazowia.pl.
16: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
4: Po reklamie.

0: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zapewnia o modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech. W wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, w wypadku autokaru zginęło 12 pielgrzymów z Polski.
1: Składamy rodzinom wyrazy wielkiego współczucia. Modlimy się i prosimy wszystkich o to, by modlitwą otoczyć wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli właśnie w tym wypadku autokarowym. A chorym i cierpiącym życzymy, aby jak najszybciej wyzdrowieli, wrócili do zdrowia. Zaś tym, którzy zginęli w wypadku, niech Bóg udzieli radości życia wiecznego.
0: Za ofiarę wypadku modlili się także wczoraj biskupi z Rzeszowa i z Przemyśla. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny.

0: Polsce zapinanie pasów bezpieczeństwa przez podróżujących autokarem jest obowiązkowe. Według zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marka Konkolewskiego, gdyby pasażerowie autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, mieli zapięte pasy, ofiar mogłoby być mniej. Ekspert zwrócił uwagę, że na Węgrzech obowiązują takie same przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa jak w Polsce.
1: Na Węgrzech jest taki przepis, który zobowiązuje kierowcę, pasażerów siedzących z przodu, z tyłu do zapinania pasu bezpieczeństwa. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy prawny obowiązek zapinania tych pasów podczas jazdy. Proszę zauważyć, że tam doszło do zakleszczenia osób. Autobus spadł na osoby.
0: Mówił Marek Konkolewski z Instytutu Transportu Drogowego, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. A państwo spędzają poniedziałek, 17 sierpnia, z Radiem Nadzieja, już 13 minut po 10.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Mniej mięsa i cukru, więcej warzyw i czystej wody. Od września zmieni się żywienie dzieci w szkołach czy przedszkolach. W menu ma być więcej posiłków wegetariańskich. Wytyczne z tak zwanego rozporządzenia sklepikowego ograniczają też ilość cukru i tłuszczu w tym, co dzieci jedzą. Dzięki temu będzie zdrowiej, mówi Agnieszka Naglacka z Sanepidu w Szczecinie.
1: Zmiany są związane z tym, że zmienia się też podejście do żywienia. Dotyczą między innymi wyboru wody jako pierwszego napoju. Oprócz tego raz w tygodniu w ramach posiłku obiadowego powinna być podawana potrawa na bazie roślin strączkowych.
0: A rośliny strączkowe są dobrą alternatywą dla posiłków mięsnych, dodaje Agnieszka Naglacka.
1: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, czyli tych tak zwanych suchych roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzycę, plus soja ewentualnie.
0: Zmiany nie zakładają, że ze sklepików czy automatów znikną ciastka i inne słodycze, będą natomiast mogły tam trafić produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru. Już za 17 minut, godzina 11, słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek. Prognozę pogody na cały ten rozpoczęty tydzień podam Państwu za 3,5 minuty.

To będzie tydzień wyraźnie chłodniejszy niż chociażby weekend, kiedy na termometrach w regionie mieliśmy prawie 30 stopni. Dziś 23 stopnie, więc całkiem przyjemnie, chociaż na drugą część dnia zapowiadane są opady deszczu, więc bądźmy również na nie przygotowani. Jutro tylko 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W środę 21, od czwartku poprawa pogody na dwa dni, 23 stopnie w czwartek, 25 stopni w piątek. Weekend ma być chłodniejszy, około 20 stopni. Taka jest prognoza pogody, którą podają synoptycy dla naszego regionu na ten tydzień. Już za 13 minut, godzina 11.

0: Mieszkańcy miejscowości Siedliska na Podkarpaciu są w szoku po wypadku na Węgrzech. Na pokładzie autobusu było 18 mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Więcej powiemy w wiadomościach o 11.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Minęła 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Mieszkańcy wsi Siedliska wstrząśnięci po wypadku autobusu na Węgrzech. Bezpieczeństwo Polski nie powinno być przedmiotem sporów politycznych, mówi ekspert po obchodach święta Wojska Polskiego. 25 komputerów otrzymała szkoła podstawowa w Miastkowie. Mieszkańcy wsi Siedliska na Podkarpaciu w szoku po tragicznym wypadku na Węgrzech. Na pokładzie polskiego autobusu było 18 mieszkańców tej niewielkiej miejscowości w gminie Lubenia. Potwierdzono dotąd śmierć 3 mieszkańców wsi.
2: Wszyscy znajomi. Sąsiadka z góry, tutaj, tam, wyżej, małżeństwo.
3: To starsze osoby?
2: To takie już emeryci sprawni, udzielający się tutaj w ogóle w naszej parafii, w gminie. Po prostu mieli swoje takie kółko, jeździli sobie na takie wyjazdy.
4: No ci, co wiemy, kto zginął, to ich po prostu znaliśmy. Tak, bo tu się wszyscy znają. Strasznie trudne to jest wszystko. Ciężkie do zrozumienia.
3: Bo tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę.
4: Tym bardziej, że pojechali na pielgrzymkę do Medjugorje i no strasznie.
1: Kilku mieszkańców wsi zostało rannych. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 w północno-wschodniej części Węgier. W pojeździe znajdowali się pielgrzymi, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny do Polski. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Program SAFE nie powinien być wykorzystywany jako główne hasło święta Wojska Polskiego. Takiego zdania jest profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Mówiła, że bezpieczeństwo Polski nie powinno być przedmiotem sporów politycznych.
6: Mechanizm SAFE pozwala nam na bardzo szybkie dozbrojenie polskiej armii. Pozwala nam na zastosowanie najnowszych technologii dla naszego bezpieczeństwa militarnego. I z całym szacunkiem ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie zastąpią pieniędzy. Oczywiście te wartości są bardzo ważne, natomiast są to wartości, a nie instrumenty dozbrajające polską armię.
1: Program SAFE na obchodach Święta Wojska Polskiego skrytykował w swym wystąpieniu prezydent Karol Nawrocki. Później na jego słowa zareagował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Hasłem tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego było Polska SAFE, bezpieczna Polska, co nawiązywało do unijnego programu, którego Polska jest największym beneficjentem. Łącznie dzięki niemu Polska otrzyma ponad 180 miliardów złotych. Pracownia informatyczna szkoły podstawowej w Miastkowie wzbogaciła się o 25 komputerów. Placówka otrzymała sprzęt, który do tej pory używali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz korzystać będą z niego uczniowie klas 1-3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że ARiMR przekazuje szkołom w całej Polsce sprzęt używany, ale w pełni sprawny i przystosowany do nauki.
7: Bo ten sprzęt, który przekazujemy, jest sprzętem dobrym, odpowiednio przygotowanym. To są komputery, które będą służyć uczniom szkół, czy podstawowych, czy średnich, bo różne są przypadki w kraju, potrzeby zgłaszane przez placówki. Staramy się przygotować tak ten sprzęt, żeby on od pierwszego dnia, kiedy jest przekazany, mógł działać, funkcjonować, żeby nie trafił do magazynu, a do sal lekcyjnych.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie Małgorzata Struniewska przyznała, że otrzymany sprzęt bardzo pomoże uczniom.
8: Ten sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie klasy 1-3. Na pewno te nowoczesne technologie, które idą bardzo szybko, będzie im łatwiej przyswajać. I jako dyrektor oczywiście jestem zachwycona, że ktoś zauważył nasze potrzeby, że ktoś zaproponował, że można skorzystać z dotacji i cieszymy się bardzo.
1: W tym roku sprzęt informatyczny ARiMR ma też trafić do 2 innych szkół z województwa podlaskiego.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do ośrodka jeździectwa i rehabilitacji konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, m.in. zajęcia z fizjoterapeutami. Mówi Lanta Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
9: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
1: Piknik potrwa do godziny 15.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 20 stopni pokazują termometry w regionie, 23 to prognozowana temperatura maksymalna, ale w drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, jutro maksymalnie 18. Mogą występować opady deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Odwiedzający skansen kurpiowski w Nowogrodzie przenieśli się w świat dawnych tradycji kurpiowskich. To za sprawą niedzieli Świętego Rocha. Nie zabrakło koncertów zespołów ludowych, występów artystycznych czy stoisk twórców ludowych z kurpiowskim rękodziełem. A więcej w relacji Bartka Święcińskiego.
1: W tym pięknym skansenie kurpiowskim, drodzy goście, i te z bliska, i te z daleka, którne przyjechali tu specjalnie, ale i te nieskańce, co i tam są, choć ta tutaj bliżej, bo dzisiaj będziemy tutaj z tej sceny woma i śpiewać, i tańcować.
2: Kolejny raz niedziela Świętego Rocha przyciągnęła tłumy do skansenu kurpiowskiego.
3: Mówi dyrektor skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie Anna Szynkiewicz.
2: I mamy wydarzenia i na scenie miejskiej, i w przestrzeni skansenu. Mamy stoiska małych twórców, mamy występy zespołów śpiewaczych, wspaniały koncert Adama Struga.
4: Piękna muzyka.
3: Pani już była? Czy to pierwszy
4: raz? W tym roku jestem.
3: W roku tak samo dobra zabawa jest?
4: Tak jest. W tym roku jeszcze lepsze.
5: I zawsze jesteśmy, zawsze. Po prostu lubimy tą muzykę, te kurpie.
6: Niedziela Świętego Rocha, jedna z największych imprez kurpiowskich, które tutaj w Nowogrodzie mają miejsce.
3: Mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
6: Oczywiście było ich mnóstwo w ciągu tego roku, ale dzisiaj takie piękne zwieńczenie na koniec lata.
0: A już w przyszłym roku skansen kurpiowski w Nowogrodzie będzie obchodził stulecie. Zdjęcia z wydarzenia są dostępne na naszej stronie radionadzieja.pl. Filmy także na radiowym Facebooku. Facebooku oczywiście Radio Nadzieja. Już 11:11.

0: Samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski prawdopodobnie wieczorem. Zapowiedziała to wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. W wypadku polskiego autokaru wracającego z Bośni i Hercegowiny zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych podczas wizyty na Węgrzech. Katarzyna Kasperczyk mówiła, że do Polski przetransportowanych zostanie około 20 osób. Wiceszefowa resortu zdrowia podkreśliła, że na razie oceniony został stan zdrowia pacjentów z dwóch placówek.
1: 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nyírbátorhaza. W Szegeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania właśnie pod kątem tego, czy jednak będą mogły wrócić dzisiaj samolotem specjalnym do Polski. 3 osoby będą musiały tu w Szegerze zostać. Stan tych osób jest stabilny. Będziemy weryfikować jeszcze pacjentów z lekarzami węgierskimi w Miszkolcu i w Debreczynie.
0: W pierwszej kolejności poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech mają być lokowani w szpitalach na Podkarpaciu. Do dyspozycji będą również ośrodki wysokospecjalistyczne, szpital MSWiA, a także Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

0: jest taniej. Widać już zmianę cen na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena za litr oleju napędowego to 7 zł 37 groszy, a litr podstawowej benzyny kosztuje maksymalnie 6 zł 41 groszy. Do końca wakacji w ramach drugiej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, koszty tankowania będą regulowane przez ministra energii. Co sądzą o tym kierowcy? Posłuchajmy.
1: Coś się zmieniło.
2: Złotówkę. Mniejsza kwota za paliwo.
3: Uczciwie powiem panu, jeszcze nie tankowałem, ale to wszystko są ruchy pozorne.
4: Dla mnie tak jak minimum tam 6 zł to jeszcze do zaakceptowania by było. Tylko, że ponoć ropa na świecie tanieje, no ale na stacjach nie.
5: 6,41, no to jest złotówka mniej, faktycznie. Jest coś, natomiast pytanie, co będzie dalej. Obserwujmy, no na pewno jest znacząca różnica, nie? Złotówka jednak, nie?
0: Nowa odsłona programu CPN będzie działała czasowo przez 2 tygodnie. Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztowała budżet państwa 495 milionów złotych.

Natalia Nykiel zabrała nas nad Atlantyk, a to już 35 minut po godzinie 11. Za 8 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz pracuje w energetyce i daje tutaj do wyboru różne formuły, nie wie, która z nich byłaby najlepsza. A więc to są takie formuły. Odstawiono kocioł parowy do rezerwy. Zatrzymano kocioł parowy. Wyłączono kocioł parowy do rezerwy. Otóż, jeżeli mówimy, że wyłączono, to raczej z czegoś niż do czegoś, a więc tę ostatnią formułę, wyłączono kocioł parowy do rezerwy, uznałbym za niezbyt logiczną. Odstawiono do rezerwy, rozumiemy to, ale ta rezerwa z odstawianiem też nam się mniej kojarzy. Moglibyśmy powiedzieć przeniesiono, przesunięto, przeniesiono może raczej nie, bo przenoszenie do rezerwy kojarzy nam się z ludźmi, a nie z kotłami nawet parowymi. Czy zatrzymano kocioł parowy? Jeśli jest to wystarczające i nie trzeba dodawać do rezerwy, to to zatrzymanie wydaje się najwłaściwsze, bo najkrótsze, ale jeśli potrzebne jest zaznaczenie, że jest to, że jest on teraz w rezerwie, to powiedziałbym, że przeniesiono albo przesunięto ten kocioł do rezerwy.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzicy. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez laskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką. Albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: 272 wypadki drogowe, 14 ofiar śmiertelnych i 324 rannych. To bilans sierpniowego długiego weekendu na polskich drogach. Chociaż doszło do wielu groźnych zdarzeń, policja ocenia, że tegoroczne statystyki są korzystniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak podkreśla rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek, kumulacja niebezpiecznych zdarzeń nastąpiła na początku weekendu.
1: 14 ofiar śmiertelnych, najwięcej w sobotę, natomiast samych zdarzeń drogowych najwięcej w piątek i 129 osób rannych tego dnia, a więc to był ten dzień, gdzie wyjeżdżaliśmy najczęściej na ten wypoczynek.
0: W czasie wzmożonych kontroli na trasach w całym kraju mundurowi zatrzymali 1092 kierujących pod wpływem alkoholu. Podinspektor Andrzej Fijołek przypomina, że policjanci bezwzględnie sprawdzają stan trzeźwości przy każdej interwencji.
1: Każdy kierujący, który popełni wykroczenie w ruchu drogowym i zostanie z tego powodu zatrzymany do kontroli drogowej, musi się liczyć na badanie alkomatem. Niemniej nie brakuje takich kierowców niestety od lat. Jest to plagą na naszych drogach, ponieważ taki kierujący stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.
0: A policjanci niezmiennie apelują o przestrzeganie limitów prędkości, zachowanie bezpiecznego odstępu, a także zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do ośrodka jeździectwa i rehabilitacji konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, m.in. zajęcia z fizjoterapeutami. Mówił Lampa Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
1: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
0: Piknik potrwa do godziny 15.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest 13, czas na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Część poszkodowanych wróci dziś z Węgier do Polski. Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy czy w szpitalu ogólnym. Mówił na naszej antenie starosta kolneńskiej Tadeusz Klama. Około 20 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci wieczorem do Polski, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zostaną przetransportowani rządowym samolotem. W katastrofie na autostradzie M3 zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
2: Stan osób, które wrócą pierwszym samolotem, jest na tyle dobry, że ta podróż nie będzie zagrażała ich zdrowiu. Część poszkodowanych pozostaje jednak w węgierskich szpitalach. Tu rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że każdy z nich wróci do Polski.
3: Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, że nie będzie pozwalał na powrót teraz na bieżąco, no to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
2: Adam Szłapka dodał, że poszkodowanych badają węgierscy lekarze, a współpraca w tym zakresie przebiega prawidłowo.
3: Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta współpraca i ta pomoc ze strony służb węgierskich naprawdę przebiegała wzorowo i tu naprawdę wszystko przebiegało, można powiedzieć, modelowo.
2: Samolot będzie miał międzylądowanie w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu, by poszkodowani mogli trafić do pobliskich szpitali.
1: Relacjonowała Dagmara Kędzior.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ponowne wprowadzenie przez rząd programu CPN to tylko doraźne rozwiązanie, ocenia ekonomista profesor Marek Leszczyński. Na stacjach paliw w samym kraju obowiązują od dziś maksymalne stawki za benzynę i olej napędowy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,41 za litr, benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Profesor Marek Leszczyński mówił, że skutki tej decyzji odczuje przede wszystkim budżet państwa.
5: To jest taka trochę odpowiedź ad hoc, dlatego że liczono na to, że jednak prezydent nie zawetuje tej ustawy o nadmiarowych zyskach dla koncernów, bo to było moim zdaniem przynajmniej lepszym rozwiązaniem. A tutaj mamy taką sytuację, że trochę taniej na przedystrybutorach, ale jednocześnie no, przerzuca się to na budżet państwa, czyli na znowu bardzo mocno napiętą sytuację finansów publicznych.
1: Obniżka podatku VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Do regionu przyjechał wysłannik prezydenta USA Jared Kushner, który ma zabiegać o realizację planu. Dziś spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wczoraj według AFP rozmawiał w Egipcie z nowym przywódcą Hamasu.
6: Wspólne oświadczenie potępiające działania Izraela podpisało wczoraj 8 państw. Wśród nich Egipt, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wezwały Radę Pokoju i Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Izrael w sprawie 15-punktowego planu dla Strefy Gazy. Hamas zaakceptował wcześniej ten plan. Sygnatariusze oświadczenia zarzucają Izraelowi blokowanie działań na rzecz pokoju w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Plan przewiduje wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy oraz jednoczesne przekazanie broni przez Hamas nowemu międzynarodowemu zarządowi kontrolowanemu przez Radę Pokoju powołaną przez Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu Benjamin Netanyahu ogłosił, że Izrael odrzuca ten plan.
1: W Strefie Gazy od października obowiązuje zawieszenie broni, jednak od tego czasu izraelskie wojsko rozszerzyło kontrolę nad około 2/3 terytorium strefy. Od rozpoczęcia zawieszenia broni zginęło tam około 1200 Palestyńczyków.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu ogólnym. Mówi na naszej antenie starosta kolneński Tadeusz Klama. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat kolneński w ostatnich latach. Mamy już termin oficjalnego otwarcia zakładu, podkreślił Tadeusz Klama.
7: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
1: Łączna wartość inwestycji to ponad 31 milionów złotych, z czego 20 pozyskano ze środków rządowych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A teraz w Radiu Nadzieja prognoza pogody. W drugiej części dnia zachmurzenie może wzrastać do dużego. Obowiązuje także ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami deszczu. 23 stopnie dziś maksymalnie na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 13, jutro z opadami deszczu i tylko od 18 do 19 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
9: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
8: Po reklamie.

0: włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
1: Miasteczko Bassano di Grappa i wielka sztuka. Północ Włoch jest równie piękna, choć zgoła odmienna niż reszta Italii. Friuli Wenecja Julijska jest regionem autonomicznym i chyba najbardziej słowiańską częścią Włoch. Stolicą regionu jest Triest, ale to Akwileja, założona przez Rzymian, odgrywała w regionie szczególną rolę historyczną. Miasto zaczęło się rozwijać dzięki handlowi złotem, dlatego stało się jednym z największych i najbogatszych ośrodków wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Marek Aureliusz uczynił je bazą wypadową dla prowadzenia wojen, a jakiś czas spędził w tym mieście święty Hieronim. Jest też Wenecja Euganejska, na którą Włosi mówią po prostu Veneto. Panuje tu zróżnicowana kultura regionalna. Polacy czują się tu dobrze, może dlatego, że w V wieku m.in. ludy słowiańskie budowały Wenecję. Stąd do Polski przybywali znani artyści, tacy jak Canaletto, architekci i rzemieślnicy. Na Uniwersytecie w Padwie, w pobliżu, kształciło się wielu znanych Polaków. Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik czy Jan Zamoyski, żeby wymienić tylko niektórych. Z regionem Veneto sąsiaduje Trident i Górna Adyga, region autonomiczny skupiony wokół dwóch miast, Tridentu i Bolzano, które tworzą tak zwany Tyrol Południowy. W regionie rozciąga się alpejskie pasmo górskie zwane Dolomitami, jedno z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych w Europie. Niedaleko stąd, do uroczego miasteczka Bassano del Grappa, które rozwija się nieprzerwanie od 998 roku. Miejscowość była znana już w czasach Imperium Rzymskiego, o czym świadczą zarówno zachowane charakterystyczne nazwy w literaturze historycznej, jak i sam układ urbanistyczny miasta. Prawdziwy rozwój nastąpił jednak w XII wieku, gdy powstał tutaj zamek niejakiego Ezzelino da Romano, ale dominacja potężnej Wenecji zawsze tu była oczywista. Po zjednoczeniu Włoch miasteczko zaczęło się ponownie rozwijać, zwłaszcza pod względem turystycznym, i produkować jeden z najsłynniejszych trunków regionu, grappę, najlepszą na świecie wódkę z winogron. Bardzo wielu turystów przyjeżdża tu dzisiaj właśnie po to, by degustować różne jej odmiany w otoczeniu pięknych krajobrazów i doskonałej kuchni. Bassano di Grappa jest krainą gościnną, pełną łagodności, delikatną i sugestywną, słodką i melancholijną, a zarazem żywą i poetycką. Można w niej doświadczyć tego wszystkiego, a wtedy nie sposób się w niej nie zakochać. Mnie osobiście miasto kojarzy się z czterema rzeczami. Sławnym mostem Ponte Vecchio, znakomitym malarzem Jacopo di Bassano i jego rodziną, najlepszą grappą we Włoszech oraz rewelacyjnymi białymi szparagami, które można zjeść tylko tutaj, na przełomie kwietnia i maja. Spędziłem kiedyś w mieście kilka dni, mieszkając w pięknym apartamencie wynajętym za grosze, pod troskliwą opieką właścicielki, która służyła mi radą w każdej sprawie. Spacerując po ulicach w majowym słońcu, podziwiałem perspektywę pobliskich gór, zamek, urocze kamienice, pomniki, muzea, kościoły, teatry i fabryki grappy. Ponte Vecchio, stary most, uważany jest za jeden z najbardziej oryginalnych mostów we Włoszech, a to ze względu na swoją unikatową konstrukcję, całkowicie drewnianą, wspartą na charakterystycznych filarach zakotwiczonych w nurcie rzeki Brenta, podpartą artystycznymi właśnie filarami. Przez wieki most pełnił funkcję głównej arterii komunikacyjnej, a jednocześnie stanowił element systemu obronnego, dlatego wzniesiono przy nim dwie wieże obronne. Bassano położone u podnóża góry Monte Grappa

Muzeum Grappy Poli i poznać historię tworzenia słynnego trunku, zobaczyć stare zabytkowe maszyny destylacyjne, a także filmy wyjaśniające zasady produkcji. Prawdziwi koneserzy mogą korzystać z degustacji albo z olfaktometrów, czyli urządzeń umożliwiających poznanie 20 zapachów rzadkich i nieosiągalnych niekiedy gatunków grappy. W restauracji Taverna degli Alpini, niedaleko mostu, który zawsze pozostaje punktem odniesienia w tym mieście, znajduje się Muzeum Alpini, które gromadzi wspomnienia, pamiątki i relikty z czasów I i II wojny światowej. Warto dodać, że partyzantka w tych terenach odegrała istotną rolę w walce z faszystowskimi Włochami. Muzeum miejskie imponuje wielkością, jakością zbiorów i nowoczesnością. Oczywiście w dużej mierze poświęcone jest ono najwybitniejszemu synowi miasta, Jacopo da Bassano, i jego artystycznej rodzinie. Jakub urodził się tutaj około 1510 roku i tu tworzył przez całe swoje życie, zaliczając się do najwybitniejszych renesansowych włoskich malarzy. Jego pracownia znajdowała się tuż obok mostu, dlatego nazywano go też czasem Jakubem od mostu. Pochodził z dynastii artystycznej. Jego ojciec malował, brat malował, kilkoro jego dzieci malowało i to całkiem dobrze, a nawet wnuk też malował. Jakub początkowo naśladował Giorgiona, weneckiego malarza. Studiował też dzieła Lorenza Lotta i Tyciana, który wielokrotnie gościł go w Wenecji, zachwycony jego obrazami. Poznał też Tintoretta. Tworzył głównie obrazy rodzajowe o tematyce wiejskiej i religijnej, często z motywami plebejskimi i pasterskimi. Jego dzieła znajdują się w muzeach całej Italii i świata, a sporo z nich, bo aż 26, mogłem oglądać w pięknym, zaaranżowanym muzeum miejskim, mieszczącym się w dawnym klasztorze Franciszkanów. Są tu obrazy całej dynastii, a nawet rzeźby jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy wszechczasów, Antonio Canova, który urodził się kilka kilometrów stąd, w Posanio. Poza nimi można tu jeszcze podziwiać dzieła Lorenza Lotta, Artemisi Gentileschi, Giambattisti Tiepola, Francesco Hayeza i innych. Co za urokliwe muzeum. Jakub od mostu bywał nazywany malarzem z prowincji, ponieważ przez całe życie tworzył z dala od wielkich centrów artystycznych, poza krótkim pobytem w Wenecji. Można by rzec, to człowiek gór, obcujący z pasterzami, wiejskimi chłopami. W jego obrazach odnajdujemy sporo motywów życia wiejskiego. Sztukę wenecką chłonął niemal od dziecka. Był niezwykle popularny za życia, to też dużo malował. Obok Tyciana, Tintoretta i Veroneza należał do najwybitniejszych malarzy szkoły weneckiej. Jego obrazy, ucieczka do Egiptu, Mojżesz wydobywający wodę ze skały, pokłon pasterzy, scena pasterska są naprawdę świetne. Ale to ostatnia wieczerza, znajdująca się dzisiaj w Galerii Borghese w Rzymie, przebija wszystko. Apostołowie przypominają tam prostych rybaków albo nawet wieśniaków. Na płótnie obecne są zwierzęta, pies pilnujący miski i kot. Młody Jan zdaje się nie rozumieć tragiczności sytuacji i śpi spokojnie. Piotr z nożem w ręku z kolei reaguje nerwowo. Na półmisku widać głowę baranka, chleb, pomidor i karafkę z czerwonym winem, które staje się symbolem krwi Jezusa. Jezus jest przedstawiony z charakterystycznym, świetlistym krzyżem przy głowie, jakby parafrazując słowa świętego Pawła: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus prawą dłoń trzyma na sercu, tuż przy głowie Jana, a lewą wskazuje na misę z odciętą głową baranka paschalnego. Bo Jezus przynosi nam zbawienie, oddając krew i życie za każdego człowieka. Mistrzowskie są kolory Jakuba z Bassano. Zieleń, błękit, czerwień. Bardzo intensywne jest światło, niemalże boskie. Zastanawiające jest przywiązanie malarza do szczegóły. Jakuba fascynowało piękno natury i anatomia zwierząt, dlatego niemalże na każdym jego płótnie można odnaleźć ich obecność. Wybitna jest jego naturalność i prostota w przedstawianiu codziennych scen życia, uchwyconych niczym w kadrze filmowym. Trudno jest znaleźć obrazy namalowane z większą dokładnością naturalistyczną i jednocześnie tak silnie nacechowane emocjonalnością niż te

0: Diego. Odwiedzając miasteczko Bassano di Grappa, można wszystkiego tego doświadczyć z nawiązką. Serdecznie polecam. Nie będziecie Państwo żałować.
1: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kolnie wkrótce zostanie otwarty. Na każdą podróż należy się ubezpieczyć, przypomina ekspert do spraw turystyki. Na koniec dobre wiadomości dla tych, którzy nie mieli wydłużonego weekendu. Na 24 września zaplanowano oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat kolneński w ostatnich latach. Zakład będzie znajdował się w drugim skrzydle szpitala, mówi starosta powiatu kolneńskiego Tadeusz Klama.
2: Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro, natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia, więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
1: Łączna wartość inwestycji to ponad 31 milionów złotych, z czego aż 20 milionów udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na każdą podróż należy się ubezpieczyć, przypomina ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński. Na terenie Unii Europejskiej działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można wyrobić za darmo w wybranych punktach NFZ. Natomiast zarejestrowane polskie biura podróży powinny zapewnić podróżnym pełen pakiet ubezpieczeń. Adam Karpiński mówił, że nawet jeżeli jedziemy na wycieczkę zorganizowaną, warto ubezpieczyć się dodatkowo. Powinno się również pamiętać o wykupieniu usługi transportu medycznego.
4: Pytanie jest, czy właśnie podpisując umowę ubezpieczenia zaznaczamy tę klauzulę dodatkowo transport medyczny. To jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, którą powinien każdy turysta brać pod uwagę. Nawet jeśli jedzie na zorganizowany wyjazd, to powinien zadać pytanie organizatorowi, czy powinien się doubezpieczyć, bo nie zawsze te podstawowe ubezpieczenia w biurach podróży spełniają wszystkie warunki takie, jakie byśmy chcieli mieć.
1: Temat bezpiecznych podróży powrócił z powodu wypadku, który miał miejsce wczoraj na Węgrzech. Autokar z polskimi pielgrzymami przewrócił się na autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Część poszkodowanych ma dziś wrócić do Polski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Samorządy, parafie i organizacje pozarządowe. To tylko niektórzy z beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na realizację projektu w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokory mówił o tym, że zakres działań, które podejmą beneficjenci, jest bardzo szeroki.
5: Cieszę się, że w naszym województwie jest wiele lokalnych grup działania, bo to pokazuje, że te nasze społeczności chcą wziąć w swoją ręce odpowiedzialność za rozwój naszego regionu, tych małych ojczyzn, na terenie których działają. Dzisiaj 11 umów, 10 podmiotów, różne dziedziny życia i te ważne społecznie, jak edukacja, kultura, ale też te związane chociażby z rozwojem infrastruktury. Cieszę się, że nasz program regionalny jest już bardzo mocno rozpędzony i te środki możemy wydawać pełną parą.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk podkreślił, iż wybrane projekty realnie zmienią życie lokalnych społeczności.
6: To spotkanie przedstawicieli tak różnorodnych instytucji, bo mamy samorządy, parafie, mamy stowarzyszenia, fundacje, mamy Caritas. Non-stop pokazuje się, że te projekty nie są jednosektorowe i to powoduje, że nasze tereny wiejskie ożywają. Non-stop pojawia się nowa infrastruktura, rewitalizuje się nasze zabytki, wspiera się od najmłodszych, od przedszkoli po seniorów.
1: Łączna wartość wszystkich projektów to niemal 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 miliona. Projekty zostały wybrane w naborach przeprowadzonych przez 5 lokalnych grup działania. Kto nie miał wydłużonego weekendu, nic nie stracił. Większość osób przysługuje dodatkowy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę. Tak w tym roku było 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego.
7: Dodatkowe wolne przysługuje z zasady każdemu, kto pracuje średnio 5 dni w tygodniu, tłumaczy Ewelina Kolanowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
8: W konsekwencji pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, mają prawo do jeszcze jednego dodatkowego dnia wolnego.
7: Pracodawca może, ale nie musi samemu wyznaczyć dzień, kiedy wolne należy odebrać. Jeśli ktoś będzie wtedy na zwolnieniu lekarskim, dodatkowe wolne przepadnie. Inaczej jest w przypadku pracowników na urlopach.
8: Dzień ten nie jest traktowany jako urlop. Oznacza to, że pracownik korzysta z dnia wolnego, przyznanego za święto, a nie z urlopu wypoczynkowego.
7: Wolne za 15 sierpnia można było odebrać przed tym dniem, ale można to zrobić także po. Ważne, by zmieścić się w przyjętym w naszej firmie okresie rozliczeniowym.
1: Relacjonowała Aneta Łuczkowska.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Od 22 do 23 dziś stopni maksymalnie na termometrach. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi opadami deszczu w nocy. Temperatura spadnie do 13 stopni, jutro od 18 do 19 z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
10: Ładne oczy masz.
11: A czy zdrowe?
10: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
11: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
10: Więcej na mazowia.pl.
12: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
9: Po reklamie.

0: Policja przypomina, że przed każdym zorganizowanym wyjazdem wakacyjnym, kolonią, wycieczką czy pielgrzymką można poprosić funkcjonariuszy o bezpłatną i szczegółową kontrolę autokaru. Mundurowi weryfikują stan techniczny pojazdu, dokumenty oraz trzeźwość i uprawnienia kierowców, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
1: W każdym mieście możemy zgłosić taką kontrolę drogową. Sprawdzamy stan techniczny tego pojazdu, układ jezdny, układ hamulcowy, wyposażenie tego pojazdu, tak aby ci podróżni nie mieli wątpliwości co do stanu technicznego, co do dokumentów.
0: Chęć przeprowadzenia kontroli najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem telefonicznie w najbliższej jednostce policji albo przez stronę internetową w zakładce Bezpieczny autobus. Mundurowi apelują także do pasażerów o bezwzględne zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

0: Pracownia informatyczna Szkoły Podstawowej w Miastkowie wzbogaciła się o 25 komputerów. Placówka otrzymała sprzęt, który do tej pory używali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz korzystać będą z niego uczniowie klas 1-3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreśla, że agencja przekazuje szkołom w całej Polsce sprzęt używany, ale w pełni sprawny i przystosowany do nauki.
1: Bo ten sprzęt, który przekazujemy, jest sprzętem dobrym, odpowiednio przygotowanym. To są komputery, które będą służyć uczniom szkół, czy podstawowych, czy średnich, bo różne są przypadki w kraju, potrzeby zgłaszane przez placówki. Staramy się przygotować tak ten sprzęt, żeby on od pierwszego dnia, kiedy jest przekazany, mógł działać, funkcjonować, żeby nie trafił do magazynu, a do sal lekcyjnych.
0: Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Borusiewicz wyjaśnia, że agencja rozbudowuje swoją sieć komputerową, dzięki czemu może oddać część sprzętu uczniom.
2: Jesteśmy na etapie przetargów, czyli agencja wymienia dosyć mocno zasoby, wobec czego istnieje możliwość wsparcia szkół. Tutaj dodam, że we wszystkich komputerach są nowe dyski włożone, czyli chodzi o to, żeby komputery były przygotowane już do instalacji, bo szkoły mają swoje systemy EDU, no i żeby pracowała młodzież. Zależy nam też, żeby te komputery jak najwięcej trafiały w nasz region, czyli województwo podlaskie, powiat łomżyński, gminy z naszego regionu, bo ta młodzież tego potrzebuje.
0: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie Małgorzata Struniewska przyznaje, że otrzymany sprzęt bardzo pomoże uczniom.
3: Ten sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie klasy 1-3. Na pewno te nowoczesne technologie, które idą bardzo szybko, będzie im łatwiej przyswajać. I jako dyrektor oczywiście jestem zachwycona, że ktoś zauważył nasze potrzeby, że ktoś zaproponował, że można skorzystać z dotacji i cieszymy się bardzo.
0: A w tym roku sprzęt informatyczny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma też trafić do dwóch innych szkół z województwa podlaskiego. A to jest poniedziałek w dobrym nastroju, bo z radiem nadzieja już 20 minut po 14:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do Ośrodka Jeździectwa i Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, m.in. zajęcia z fizjoterapeutami, mówi Jolanta Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
1: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
0: Dodam jeszcze, że piknik potrwa do godziny 15.

0: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech to było zdarzenie masowe, które wymaga szybkiej segregacji rannych, wezwania dodatkowych zespołów i rozdzielenia poszkodowanych między szpitale. O tym, jak taka akcja wygląda z perspektywy ratownika medycznego, mówi Kacper Mazurkiewicz, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki i biegły sądowy.
1: Pierwszy zespół, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia, musi przede wszystkim zacząć przeprowadzać segregację, czyli triaż. Musi też ocenić zapotrzebowanie na siebie środki, czyli czy będą potrzebowane dodatkowe ambulanse, czy być może będzie trzeba wzywać lotnicze pogotowie ratunkowe. Ile takich helikopterów będzie potrzebne, ale też trzeba się zastanawiać nad ewentualnym rozlokowaniem tych poszkodowanych w tym zdarzeniu po szpitalach, tak żeby nie przynieść tej katastrofy, która się wydarzyła na miejscu zdarzenia, do szpitala.
0: Największym wyzwaniem jest początek akcji, kiedy na miejscu panuje chaos, a liczba ratowników i dostępnego sprzętu jest jeszcze ograniczona.
1: Najtrudniejsze w tym wszystkim będzie ten początek, czyli wtedy, kiedy panuje największy chaos i trzeba tak zbudować całą tą akcję ratunkową we współpracy z innymi jednostkami ratunkowymi, ze strażą pożarną, z policją, żeby udzielić tej pomocy jak najlepiej. Czyli musimy pracować w 2, 4, 6, 8, 10 rąk, gdzie mamy tej pracy dla kilkuset rąk najprawdopodobniej.
0: Ratownik podkreśla, że stan osoby początkowo uznanej za lekko ranną może pogorszyć się nawet po kilkudziesięciu minutach, dlatego poszkodowani po triażu nadal wymagają obserwacji.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, już za kwadrans godzina 15, a ogólnopolska pielgrzymka ku gospodyń wiejskich do gospodyni narodu odbędzie się na Jasnej Górze 26 sierpnia. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to dzień modlitwy i wspólnoty połączone z prezentacją pięknych polskich tradycji z różnych stron Polski. Na pielgrzymkę zapraszają Halina Lewicka i Elżbieta Łągiewka z Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich.
1: W tym roku już po raz czwarty nasze gospodynie z kół gospodyń wiejskich spotykają się Gospodyni Narodu 26 sierpnia. Jest to już nasza czwarta, jak powiedziałam, pielgrzymka, na której zanosimy nasze dary serca, nasze dary ofiarne. Dziękujemy za cały uprzedni rok i prosimy Matkę Bożą, tą Gospodynię Narodu, o pomoc, wsparcie na kolejne lata, na kolejny rok.
2: Panie już się przygotowywują, już dzisiaj na 26. Zapraszamy wszystkich, nie tylko koła gospodyń wiejskich, również cały naród polski.
0: Nasze koła w większości są dość młode, są jednak i takie, które mają 50, 60 czy prawie 100 lat działalności, mówi Elżbieta Łągiewka.
1: Nasze stare koła, one pięknie utrzymują tą tradycję, utrzymują te wszystkie sposoby życia na wsi, jakie były codziennością dla dawnych gospodyń wiejskich. Promujemy ciasta, babeczki, żywność regionalną, ale również utrzymujemy tradycję rozmów w językach własnego terenu. Będzie to gwara kaszubska, gwara częstochowska, na pewno będziemy słyszeć górali, Ślązaków, Małopolskę, Mazuzów, którzy będą mazurzyć. Każdy z nas będzie mówił swoją gwarą, ale wszyscy razem jednakowo będziemy chwalić Matkę Bożą na tej naszej pielgrzymce.
0: A w trakcie tej pielgrzymki na jasnogórskich Błoniach tradycyjnie będą stałe namioty, w których przedstawiciele kół gospodyń wiejskich będą prezentować swoje umiejętności kulinarne i rękodzielnicze.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Podczas mszy świętej ujrzałam Jezusa rozciągniętego na krzyżu i powiedział mi: Uczennico moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają cierpienie. Czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. Odpowiedziałam: O mój mistrzu, przecież ty widzisz, że nie mam uczucia miłości dla nich i to mnie martwi. Jezus mi odpowiedział: Uczucie nie zawsze jest w twej mocy. Poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwieństwach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia i życzysz im dobrze.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Najlepiej trzeźwieje się w zdrowej rodzinie. Rodzina to pierwsza szkoła miłości. Dom nie jest budowlą, jest miejscem, gdzie tworzą się najważniejsze relacje. Dom jest relacją międzyludzką. Dziecko najbardziej potrzebuje nie rzeczy, ale obecności. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym człowiek uczy się życia. To tutaj poznajemy, czym jest miłość, to tutaj uczymy się rozmawiać, to tutaj uczymy się przebaczenia. To tutaj odkrywamy, że drugi człowiek jest ważny. Rodzina nie jest miejscem idealnym, nie ma idealnych rodzin. Są rodziny prawdziwe, cierpiące, rozwijające się. Nie istnieją rodziny bez trudności. Są w rodzinach różnice charakterów, nieporozumienia, chwile zmęczenia. Ale właśnie tam, w rodzinie, najbardziej człowiek uczy się cierpliwości, odpowiedzialności i sztuki życia. Jak ci minął dzień? To pytanie możesz usłyszeć w rodzinie. W rodzinie możesz być zauważony. Miłość to nie są spektakularne gesty, to czasami bardzo proste gesty. Pewien ojciec powiedział: myślałem, że dzieci zapamiętają prezenty, które kupowałem. Po latach zrozumiałem, że najbardziej pamiętały chwile, kiedy po prostu byłem z nimi. To ważna lekcja. Rodzina nie potrzebuje doskonałych ludzi, potrzebuje ludzi gotowych do miłości. Czas poświęcony bliskim nigdy nie jest czasem straconym. Największym domem człowieka jest serce drugiego człowieka.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zapewnił o modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech. Zginęło w nim 12 pielgrzymów z Polski.
2: Składamy rodzinom wyrazy wielkiego współczucia. Modlimy się i prosimy wszystkich o to, aby modlitwą otoczyć wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli właśnie w tym wypadku autokarowym. A chorym i cierpiącym życzymy, aby jak najszybciej wyzdrowieli i wrócili do zdrowia. Zaś tym, którzy zginęli w wypadku, niech Bóg udzieli radości życia wiecznego.
1: Za ofiary wypadku modlą się też biskupi z Rzeszowa i Przemyśla. Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia stały się tematem przewodnim duchowych przygotowań do obchodzonej 26 sierpnia uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Od dzisiaj na Jasnej Górze przez 9 kolejnych dni o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane będą msze święte ze specjalnymi rozważaniami, które poprowadzi Paulin ojciec dr Rafał Wilk. Ojciec Wilk zwrócił uwagę, że inspiracją do rozważań nowennowych stała się Wielka Nowenna Narodowa, czyli 9-letni program duszpasterskich, który błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński opracował w więzieniu w Komańczy.
3: Będzie to nowenna z racji 70. rocznicy złożenia ślubów narodu. I posłużyłem się w tym celu tekstem przygotowanym przez księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, przygotowanym do przeprowadzenia Wielkiej Nowenny Narodowej. Wielka Nowenna Narodowa eksplikowała właśnie tematy ślubów narodu. Poszczególne tematy przeznaczone na każdy rok Wielkiej Nowenny stały się tematem moich rozważań nowennowych.
1: Dla tych, którzy nie mogą osobiście przybyć na Jasną Górę, msza święta z rozważaniami nowennowymi sprawowana będzie także o godzinie 7 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Transmitować ją będzie Telewizja Polska.
3: Rozważania będę prowadził w takiej formie krótkiej, podczas mszy świętej o godzinie 7. Msza święta jest transmitowana przez program Pierwszy Telewizji Polskiej, stąd i ograniczenie czasowe. Natomiast pełne rozwinięcie tematu będę przeprowadzał w czasie mszy świętej na szczycie o godzinie 18.30 i będzie to transmitowane przez internet. Także można będzie się łączyć i uczestniczyć w naszej nowennie i w naszych rozważaniach nowennowych.
1: Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia tysiące Polaków na Jasnej Górze ponowią jasnogórskie śluby narodu. W tym roku mija 70 lat od napisania ich przez prymasa tysiąclecia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To opowieść o rodzinnych ranach, alkoholizmie oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kina trafił film Odzyskany. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa, trzeźwości i osób uzależnionych.
4: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
1: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

czy niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek poszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Raz jeszcze Jezus pokazuje nam przykazania. Są one drogowskazami życia codziennego. Cóż, wiemy, że uczymy się tychże przykazań razem z innymi częściami tak zwanego pacierza katechizmowego, jeszcze jako małe dzieci w domu. A jeżeli nie, to przygotowując się do pierwszej komunii, sięgamy do ich treści, a później jeszcze sobie je przypominamy przed bierzmowaniem. Cóż, później bywa jednak różnie, bo z modlitwą w naszym życiu może być różnie. Ale kiedy dziś słyszymy wskazanie takie bardzo wyraźne i bezpośrednie: jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania, to trzeba się czuć jakoś chyba szczególnie wezwanym do tego, by tą drogą iść, zachować przykazania. Tak, aby tak czynić, to przede wszystkim trzeba je sobie przypomnieć, ciągle na nowo sobie je przypominać. Dlatego są one umieszczone w naszym, jak mówimy, pacierzu i trzeba je często sobie powtarzać, przypominać. Warto to czynić tak z uwagą, bez pośpiechu, zastanawiając się przy każdym z tych przykazań, przy każdym zdaniu. Pomyśleć o tym, czy zachowuję naprawdę każde z nich, czy ja żyję według Bożych przykazań, czy te Boże słowa naprawdę są drogowskazem życia. Bo tak naprawdę to można na piątkę, nawet na szóstkę zaliczyć u swojego katechety egzamin z pacierza, jak to się nieraz mówi. Tylko czy te przykazania są czymś, co ja staram się zachowywać, czym na co dzień staram się żyć? Spróbujmy więc dzisiaj, ale też i próbujmy często, nawet codziennie w swoim życiu zatrzymywać się przy treści Bożych przykazań i zadawać sobie pytanie, czy ja staram się w życiu je realizować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Ładne oczy masz.
4: A czy zdrowe?
3: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
4: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
3: Więcej na mazowia.pl.
5: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
6: Po reklamie.
7: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu ogólnym, mówił na naszej antenie starosta kolneński Tadeusz Klama. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat kolneński w ostatnich latach. Mamy już termin oficjalnego otwarcia zakładu, podkreślił Tadeusz Klama.
2: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie znajdował się w budowanym drugim skrzydle szpitala ogólnego.
2: Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala to również miejsce tymczasowego schronienia, więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
1: Łączna wartość inwestycji to ponad 30 milionów złotych, z czego aż 20 milionów udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Samorządy, parafie i organizacje pozarządowe to tylko niektórzy z beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokory mówił o tym, że zakres działań, które podejmą beneficjenci, jest bardzo szeroki.
3: Cieszę się, że w naszym województwie jest wiele lokalnych grup działania, bo to pokazuje, że te nasze społeczności chcą wziąć swoją ręce odpowiedzialność za rozwój naszego regionu, tych małych ojczyzn, na terenie których działają. Dzisiaj 11 umów, 10 podmiotów, różne dziedziny życia i te ważne społecznie jak edukacja, kultura, ale też te związane chociażby z rozwojem infrastruktury. Cieszę się, że nasz program regionalny jest już bardzo mocno rozpędzony i te środki możemy wydawać pełną parą.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk podkreślił, iż wybrane projekty realnie zmienią życie lokalnych społeczności.
4: To spotkanie przedstawicieli tak różnorodnych instytucji, bo mamy samorządy, parafie, mamy stowarzyszenia, fundacje, mamy Caritas. Non-stop pokazuje się, że te projekty nie są jednosektorowe i to powoduje, że nasze tereny wiejskie ożywają. Non-stop pojawia się nowa infrastruktura, rewitalizuje się nasze zabytki, wspiera się od najmłodszych, od przedszkoli po seniorów.
1: Łączna wartość wszystkich projektów to niemal 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 miliona. Projekty zostały wybrane w naborach przeprowadzonych przez 5 lokalnych grup działania. Pracownia informatyczna Szkoły Podstawowej w Miastkowie wzbogaciła się o 25 komputerów. Placówka otrzymała sprzęt, który do tej pory używali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz korzystać będą z niego uczniowie klas 1-3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że ARiMR przekazuje szkołom w całej Polsce sprzęt używany, ale w pełni sprawny i przystosowany do nauki.
5: Ten sprzęt, który przekazujemy, jest sprzętem dobrym, odpowiednio przygotowanym. To są komputery, które będą służyć uczniom szkół, czy podstawowych, czy średnich, bo różne są przypadki w kraju, potrzeby zgłaszane przez placówki. Staramy się przygotować tak ten sprzęt, żeby on od pierwszego dnia, kiedy jest przekazany, mógł działać, funkcjonować, żeby nie trafił do magazynu, a do sal lekcyjnych.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie Małgorzata Struniewska przyznała, że otrzymany sprzęt bardzo pomoże uczniom.
6: Ten sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie klasy 1-3. Na pewno te nowoczesne technologie, które idą bardzo szybko, będzie im łatwiej przyswajać. I jako dyrektor oczywiście jestem zachwycona, że ktoś zauważył nasze potrzeby, że ktoś zaproponował, że można skorzystać z dotacji i cieszymy się bardzo.
1: W tym roku sprzęt informatyczny z ARiMR ma też trafić do 2 innych szkół z województwa podlaskiego. Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do Ośrodka Jeździectwa i Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, m.in. zajęcia z fizjoterapeutami, mówi Lampa Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
7: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
1: Piknik potrwa do godziny 15.
0: Flash regionu.

0: gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta kolneński, pan Tadeusz Klama. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Panie starosto, jesteśmy po bardzo ważnym dniu, po święcie Wojska Polskiego i może od tego zacznijmy naszą rozmowę, bo od kilku lat w Kolnie się rozwija jednostka wojskowa. Czujecie się dzięki temu w tych niepewnych czasach bezpieczniejsi?
2: Znaczy, czasy są bardzo trudne. No, wszyscy widzimy, co się dzieje na świecie. I zawsze z tyłu mamy taką niepewność, że coś kiedyś może się zdarzyć. No jest jednostka, jest zasób ludzi, który może być gdziekolwiek wykorzystany. Co do tego rozwoju tej jednostki, to na razie tylko tyle, że są żołnierze tutaj w Kolnie. Ja myślę, że rozwój tej jednostki, całej placówki nastąpi z chwilą jakby budowy całej infrastruktury technicznej przyległej.
1: To jeszcze trochę czasu.
2: To myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Są plany. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: No ale to poczucie bezpieczeństwa chyba jest dzięki temu, że ci żołnierze jednak będą tam stacjonować niebawem już, można powiedzieć tak, pełną gębą, to region pewnie czuje się bezpieczniej.
2: Myślę, mieszkańcy. Że mieszkańcy tak do tego podchodzą i tak odbierają, że czujemy się bezpieczniej niż wcześniej.
1: Panie starosto, porozmawiajmy też o szkołach, no bo zbliża się koniec wakacji, a u was w niektórych szkołach dzieje się sporo. Tu mam na myśli pierwsze LO. Widziałem, że taki spory remont tam się dzieje. Już gotowe wszystko?
2: Tak, w liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i z taką to swoją strategią remontową robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Odnowiona, czyli to jest taka chyba wasza główna szkoła, prawda? Z punktu widzenia...
2: No mamy dwie szkoły, liceum jedno ogólnokształcące i zespół szkół technicznych i dbamy o obie szkoły. Obie są wyposażone w hale sportowe i w tej chwili remontujemy pomieszczenia. Takie typowo techniczne.
1: Panie starosto, no właśnie, bo ten remont w pierwszym elo, z tego co pan mówi, to bez żadnych tam utrudnień przebiega, także uczniowie mogą być pewni, że jak wrócą 1 września, to już wszystko będzie gotowe, tak?
2: Tak, robimy to w wakacje z własnych środków, przyjdą uczniowie, remont będzie zakończony, szkoła będzie posprzątana i będzie czekać na nowych uczniów, mamy nowe 3 klasy.
1: Z własnych środków, a to jest duży koszt, tak, dla powiatu?
2: Około 700 tysięcy złotych ze swoich środków.
1: Ze swoich środków. Panie starosto, rozpoczęliście też drugi etap przebudowy ulicy Konopnickiej w Kolnie. Tak. To jest z kolei inwestycja jedyna, na którą dostaliście pieniądze z Rządowego Funduszu Dróg. I tutaj moje pytanie, jak to z tymi środkami też zewnętrznymi u was bywa, bo wiem, że coraz więcej tych dróg jest w powiecie jakby pod nadzorem powiatu, należy do powiatu.
2: Może nie pierwsza, tylko już druga inwestycja, bo pierwsza była droga Mściwu-Jekąty.
1: Ale w tym roku.
2: Zakończona. W tym roku tak. To jest drugi etap ulicy Konopnickiej. Bardzo ważna ulica, taki ciąg komunikacyjny, jak ja mówię, do Lachowa, ale przede wszystkim również jako ciągi pieszojezdne. Tam ludzie spacerują, chodzą na spacery, jeżdżą rowerami. Kontynuujemy przebudowę z pierwszego etapu, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, duży zakres robót. Myślę, że do końca listopada ta droga będzie oddana do użytku.
1: Nie ma tam żadnych takich, powiedzmy, opóźnień w tej chwili?
2: Nie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Robi firma Strabag, więc tutaj też im zależy na czasie, firma zewnętrzna, żeby wejść, zrobić i mieć to zadanie już za sobą.
1: A co tam się jeszcze dzieje u was na tych drogach? Bo trochę macie dróg jako powiat pod sobą. W tej chwili jakieś inne remonty są planowane? Albo
2: w tej chwili w ramach tego samego programu schodzi jakby z listy rezerwowej schodzą zadania. Wiemy, mamy sygnały, że są środki z oszczędności i wprowadzimy na tej sesji 27 chyba mamy sesję planowaną, wprowadzimy nową drogę z rządówki, drogę Turoś-Charubin i też będziemy, to już pierwszy etap tego zadania, nowa droga do zaczęcia i będziemy to kontynuować. Chcę powiedzieć, że dodatkowo robimy kilka remontów z własnych środków, ceny są w tej chwili bardzo korzystne. No, wykonawcy nie mają aż tyle robót, więc jest duża konkurencja i udaje nam się zrobić kilka remontów na Grabowie, na Małym Płocku, na Kolnie.
1: A u was też tak jest, jak na przykład w powiecie łomżyńskim, że zgłasza się do tych przetargów bardzo wielu wykonawców i niekoniecznie z waszego regionu? Po prostu przedsiębiorcy szukają jakby inwestycji, z których mogliby wykonać?
2: No właśnie, to jest to, o czym teraz mówię, że wykonawcy konkurują ze sobą, nie ma aż tyle robót i przychodzą firmy z zewnątrz.
1: I dla was jest taniej, pewnie?
2: My jesteśmy wszyscy zadowoleni, bo ceny są praktycznie o połowę niższe niż to wynika z kosztorysów ofertowych.
1: No, wszyscy są zadowoleni, może tak. Poza tymi przedsiębiorcami, którzy trochę mają mniej, jednak mniejszy popyt na ich usługi, no bo co trochę chyba w tym, z tymi inwestycjami w naszym regionie w ostatnich latach stanęło. Tak mi się przynajmniej znaczy, wydaje. Nie wiem, jak pan to widzi jako...
2: Jeśli chodzi o drogi, to zdecydowanie mniej jest tego niż w tamtej kadencji, bo robiliśmy naprawdę dużo kilometrów co roku. W tej chwili jest mniej. Przy tych niższych cenach jest szansa dla samorządów, które ze sobą się dogadywują i wspólnie takie inwestycje realizują. Naprawdę można dużo zrobić z własnych środków.
1: Czyli na przykład powiedz gminą albo powiedz powiatem,
2: oczywiście, jak
1: tak?
2: Najbardziej takie, tak robimy w tej chwili na przykład do ulicy Konopnickiej. Miasto też zamierza nam dołożyć w ramach partycypacji w kosztach budowy tej drogi.
1: Czyli w pierwszej kadencji, poprzedniej kadencji to te drogi były takim priorytetem, prawda, zarządu powiatu. A teraz co jest priorytetem? Szpital pewnie?
2: Teraz szpital zdecydowanie jest takim priorytetem. Robimy wszystko, żeby zachować w tym szpitalu jak najwięcej usług.
1: Wrócił ważny oddział niedawno, czyli można powiedzieć, że ten szpital no, już chyba najgorsze ma za sobą, tak?
2: Oj, nie chcę zapeszać, ale myślę, że dopiero te najgorsze dopiero przed nami, bo ojej. Z tego, co szykują się, jakie przepisy dla nas szykują, nie wiem, czy zdołamy przez to barierę przepisów przejść, dostosować się.
1: To znaczy, jakie przepisy konkretnie? Coś pan starosta zdradzi?
2: No, są projekty, nie chcę teraz za dużo mówić, ale jeśli wejdzie to w życie, to myślę, że część ograniczeń w szpitalu na pewno będzie. Podkreślam, nie z naszej winy, przepisy nie pozwolą nam pewnych rzeczy po prostu w tym szpitalu robić.
1: A może być taki czarny też scenariusz, jak na przykład teraz w szpitalu w Łapach powiatowym, że tam może być tak, że połączą się z jednym z białorusów.

0: Przez te dwa miesiące zmieniło.
1: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia. Więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
0: To taki obiekt naprawdę ma być nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia, taki, w którym no, ta opieka będzie na najwyższym poziomie.
1: Proszę mi wierzyć, że tak ten obiekt wygląda. Naprawdę wszystko jest z najwyższej półki urządzenia, wyposażenie. Personel też jest bardzo dobry. Myślę, że tak to będzie wyglądać w przyszłości.
0: Już niedługo, za nieco ponad miesiąc, zobaczymy, co tam powstanie. No,
1: tak, będziemy robić nabór i będziemy kompletować tam.
0: A zapytam jeszcze o jedną rzecz, panie starosto, bo jak właśnie ostatnio u nas pan był, to wspominał pan o jakichś trudnościach, jeśli chodzi o te inwestycje, w relacjach, w rozliczeniach z Ministerstwem Zdrowia. Teraz wszystko już jest okej? Okay?
1: No sytuacja się poprawiła, no może troszkę brakuje tej komunikacji takiej i słownej, i pisemnej, ale wolniej, ale to wszystko schodzi, część rzeczy już jest podpisane, więc miejmy nadzieję, że wszystko pozamyka się zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym.
0: Czyli nie będzie problemu z rozliczeniem?
1: Myślę, że nie będzie.
0: Panie starosto, zapytam też o kolejną kwestię, ważną chyba dla zarządu, bo spory projekt. Otrzymaliście niedawno blisko 900 tysięcy dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Jest projekt, który realizujecie, warty ponad 1 400 000 złotych i on, ten projekt pod nazwą budowa instalacji OZE fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolneńskiego. Ten projekt jest już realizowany?
1: Tak, my chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była ogłaszana, jakby robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo. Rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tą instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku.
0: A w jakich to będzie budynkach?
1: To będzie w naszych, to będzie w szkołach, w urzędzie, w powiatowym zarządzie dróg, w PCPR-ze, w naszych jednostkach.
0: I to ma, rozumiem, przynieść oszczędności? Duszy.
1: Takie były zamierzenia i to wynika z ekspertyzy przyjęcia w ogóle programu do realizacji, że te oszczędności będą.
0: Panie starosto, tak jak teraz rozmawiamy, no to jednak jakieś te środki zewnętrzne się pojawiają, chociażby ten tutaj na OZE, czy pieniądze, które otrzymaliście na ZOL. Jakby pan miał tak ocenić teraz, czy jest trudniej niż podczas pana pierwszej kadencji o to, żeby te dofinansowania dostawać?
1: No myślę, że zdecydowanie więcej było w tamtej kadencji. Ja nie narzekam, że jest mniej. Są te środki oczywiście do wykorzystania. Tak jak pan podkreślił, ja mówiłem wcześniej, zdecydowanie większe środków było z Polskiego Ładu. To były łatwe pieniądze, bo dokładaliśmy tylko 5%. Natomiast tutaj są te programy, ale jednak kosztują nas więcej. Tu trzeba dołożyć 50%, na przykład przy drogach. Z OZE też jest troszeczkę inny współczynnik dofinansowania. No na razie dajemy sobie radę. Dużym takim wkładem finansowym, jakby nie było, jest budowa tego nowego skrzydła. To jest 15 milionów złotych zewnętrznych, więc tutaj to jest duże dofinansowanie.
0: Ale to widać pewnie też przy projektowaniu budżetu potem na początku roku budżetowego, że pewnie musicie ostrożniej troszeczkę podchodzić do niektórych inwestycji, bo na wszystko pewnie nie starczy.
1: Do tej pory zawsze mieliśmy trochę takiego nadatku oszczędności. W tej chwili myślę, że w tym roku to już skończymy. Te zapasy nam się wykorzystają. Główny zapas środków poszedł właśnie na szpital, 11 milionów, które żeśmy zaoszczędzili w tamtej kadencji. W tej chwili też czekamy na programy. Staramy się nie robić ze swoich, bo tych swoich zawsze jest za mało. Dużych inwestycji, oczywiście dużych, bo te mniejsze robimy, czy remonty w szkołach, czy te drogi mniejsze to robimy, natomiast duże inwestycje, takie powyżej 10 milionów, 7-8, staramy się robić już z programów zewnętrznych.
0: No i na szczęście te programy jeszcze jakieś są.
1: Jeszcze tak? Się pojawiają, tak.
0: Panie starosto, tak na koniec jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, właśnie również program rządowy, mianowicie program ochrony ludności i obrony cywilnej. W tamtym roku bodajże w 90% wykorzystaliście przyznane środki. Tak. Teraz na ten rok też macie bodaj 566 tysięcy złotych. I na jaki

0: etapie są te inwestycje tegoroczne? Co tam planujecie kupić? Co już kupiliście?
1: No, część rzeczy było kupionych, tak jak takie drobniejsze rzeczy do obsługi urzędu, radiotelefony i szkolenia. Planujemy taki główny zakup w postaci agregatu prądotwórczego dla szpitala, bo takie mamy uzgodnienia, to składa prawie 300 tysięcy złotych. I chcielibyśmy ten agregat zakupić i w szpitalu zamontować na wypadek godziny W. Jakby coś się stało, w tej chwili zapotrzebowanie na moc w szpitalu potrzebne będzie dużo większe i ten agregat, który jest tam, może nie wystarczyć. Więc takim głównym zakupem do zrealizowania zadaniem jest ten agregat w szpitalu.
0: A zapytam właśnie, bo przecież pan wspomniał wcześniej o tym miejscu schronienia. Tak. Wiele samorządów o tym też myśli w ramach tego programu. W powiecie Kolno, w starostwie kolneńskim też myślicie właśnie o takich inwestycjach, większych takich miejscach schronienia na wypadek, jak pan powiedział, tej godziny W.
1: Może o inwestycjach to może nie. Chcieliśmy jakby zaadoptować pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w ramach tych środków tego programu z tego roku. Jednak okazało się, że te pomieszczenia nie spełniają podstawowych norm takich do przebywania ludności i żeśmy odstąpili od tego. Szukamy na bazie istniejących budynków, jeśli coś jest możliwe. Natomiast myślę, że powiat jest jednostką taką troszeczkę nadzorującą. My nie mamy jakby, jak burmistrz czy wójtowie mają swoje gminy, swoje siedziby, swój teren. Myślę, że tutaj raczej oni będą bazować na takich inwestycjach.
0: Brakuje
1: u siebie
0: po prostu takiego terenu, żeby takie coś...
1: No nie zrobimy jednego dużego, bo po prostu czy to miało być na mieście? Myślę, że takie obiekty mają sens bliżej ludzi na terenie każdej gminy. Jeśli gmina się zdecyduje, to być może w przyszłości takie obiekty powstaną.
0: A ten program Polioc, on, są takie słuchy, że będzie jeszcze przedłużony o kolejne lata. On jest dla was, jak dla samorządu, takim wsparciem, że możecie wziąć się właśnie za takie rzeczy, jak pan tu o tym agregacie powiedział, na które może by ze środków własnych nie starczyło pieniędzy?
1: Znaczy, jakby to powiedzieć, mamy bardzo dużo takich półśrodków w zasadzie, no, do zabezpieczenia agregaty prądotwórcze, zbiorniki na wodę, stacje uzdatniania wody takie przewoźne. No, robimy takich rzeczy dużo drobnych, natomiast brakuje takich miejsc docelowych. W dużych miastach mamy metra, możemy się schować u nas w Kolnie, czy na terenie powiatu. Takich miejsc docelowych, gdzie doraźnie się schronić nie ma, więc myślę, że jeśli będzie ten program, to trzeba będzie pomyśleć o wybudowaniu takich miejsc albo zaadaptowaniu obecnych obiektów do tego typu zdarzeń.
0: Taka adaptacja to też pewnie będzie kosztowna.
1: No, kosztowne to są rzeczy, żeby spełnić pewne warunki, no ale zobaczymy. No, będziemy czekać na rozwój sytuacji.
0: No w takim razie tym czekaniem na rozwój sytuacji dzisiejszą rozmowę już będziemy kończyć. Naszym gościem dnia był pan starosta Tadeusz Klama, starosta kolneński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu ogólnym, mówił na naszej antenie starosta koleński Tadeusz Klama. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat koleński w ostatnich latach. Mamy już termin oficjalnego otwarcia zakładu, podkreślił Tadeusz Klama.
2: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie znajdował się w budowanym drugim skrzydle szpitala ogólnego.
2: Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala to również miejsce tymczasowego schronienia, więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
1: Łączna wartość inwestycji to ponad 30 milionów złotych, z czego aż 20 milionów udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Samorządy, parafie i organizacje pozarządowe to tylko niektórzy z beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokory mówił o tym, że zakres działań, które podejmą beneficjenci, jest bardzo szeroki.
3: Cieszę się, że w naszym województwie jest wiele lokalnych grup działania, bo to pokazuje, że te nasze społeczności chcą wziąć swoją ręce odpowiedzialność za rozwój naszego regionu, tych małych ojczyzn, na terenie których działają. Dzisiaj 11 umów, 10 podmiotów, różne dziedziny życia i te ważne społecznie jak edukacja, kultura, ale też te związane chociażby z rozwojem infrastruktury. Cieszę się, że nasz program regionalny jest już bardzo mocno rozpędzony i te środki możemy wydawać pełną parą.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dojuk podkreślił, iż wybrane projekty realnie zmienią życie lokalnych społeczności.
4: To spotkanie przedstawicieli tak różnorodnych instytucji, bo mamy samorządy, parafie, mamy stowarzyszenia, fundacje, mamy Caritas. Non-stop pokazuje się, że te projekty nie są jednosektorowe i to powoduje, że nasze tereny wiejskie ożywają. Non-stop pojawia się nowa infrastruktura, rewitalizuje się nasze zabytki, wspiera się od najmłodszych, od przedszkoli po seniorów.
1: Łączna wartość wszystkich projektów to niemal 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 miliona. Projekty zostały wybrane w naborach przeprowadzonych przez 5 lokalnych grup działania. Pracownia informatyczna Szkoły Podstawowej w Miastkowie wzbogaciła się o 25 komputerów. Placówka otrzymała sprzęt, który do tej pory używali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz korzystać będą z niego uczniowie klas 1-3. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że ARiMR przekazuje szkołom w całej Polsce sprzęt używany, ale w pełni sprawny i przystosowany do nauki.
5: Ten sprzęt, który przekazujemy, jest sprzętem dobrym, odpowiednio przygotowanym. To są komputery, które będą służyć uczniom szkół, czy podstawowych, czy średnich, bo różne są przypadki w kraju, potrzeby zgłaszane przez placówki. Staramy się przygotować tak ten sprzęt, żeby on od pierwszego dnia, kiedy jest przekazany, mógł działać, funkcjonować, żeby nie trafił do magazynu, a do sal lekcyjnych.
1: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie Małgorzata Struniewska przyznała, że otrzymany sprzęt bardzo pomoże uczniom.
6: Ten sprzęt komputerowy otrzymają uczniowie klasy 1-3. Na pewno te nowoczesne technologie, które idą bardzo szybko, będzie im łatwiej przyswajać. I jako dyrektor oczywiście jestem zachwycona, że ktoś zauważył nasze potrzeby, że ktoś zaproponował, że można skorzystać z dotacji i cieszymy się bardzo.
1: W tym roku sprzęt informatyczny z ARiMR ma też trafić do 2 innych szkół z województwa podlaskiego. Z okazji kończących się wakacji Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do Ośrodka Jeździectwa i Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, m.in. zajęcia z fizjoterapeutami, mówi Lampa Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala.
7: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, zapraszamy, na pewno będzie fajna zabawa.
1: Piknik potrwa do godziny 15.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Ładne oczy masz.
2: A czy zdrowe?
1: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
2: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
1: Więcej na mazowia.pl.
3: Dbamy o dobry wzrok Mazowszan. Marszałek Adam Struzik.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo poniedziałkowego programu Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już prawie 18, więc za kilka chwil przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: święty Jacek, którego dzisiaj wspomina Kościół w Polsce, jest jedynym polskim świętym przedstawionym na kolumnadzie otaczającej plac świętego Piotra w Rzymie. Ten szczegół, zaczerpnięty ze świata sztuki i architektury, podpowiada nam, że dzisiejszy święty odegrał ważną rolę w dziejach Kościoła. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do zakonu dominikańskiego, ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Historia nazwała go apostołem północy. Za wstawiennictwem świętego Jacka prośmy w trakcie tej mszy świętej o zapał misyjny dla nas wszystkich. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza, za świętej pamięci Mieczysława Polkowskiego w 14. rocznicę śmierci. Druga, za świętej pamięci Elżbietę i Marka Jankiewicz. Trzecia, za świętej pamięci Jakuba Szerszniewa. Czwarta, za świętej pamięci Janinę i Jana Rogińskich. I piąta intencja odprawiana poza parafią, za świętej pamięci Halinę Jastrzębską w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie, który jesteś naszą drogą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś naszą prawdą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który jesteś naszym życiem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił, umocnił w wierze wiele narodów. Przez jego wstawiennictwo pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jak po umarłym. Zawiąż sobie strój, zwój dookoła głowy, sandały włóż na nogi. Nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem im, Pan skierował do mnie te słowa, powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać, ani spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie lamentować, ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wyczynili, gdy to nastąpi, i poznacie, że ja jestem Pan. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze Radia Nadzieja, czytając dzisiejszą Ewangelię, pomyślałem, że Jezus tak zdecydowanie występując, dlaczego pytasz mnie o dobro, jakby chciał uciąć pewne spekulacje. W Ewangelii według świętego Marka słyszymy, że młodzieniec pyta Jezusa: Nauczycielu dobry. Tu w Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy: Nauczycielu, co dobrego mam czynić? Tak jakby Jezus chciał uciąć filozoficzne rozważania, pokusę do tego, by zastanawiać się nad tym, co jest dobre, albo kto jest dobry. Jak Jezus mówi, dobry jest tylko Ojciec w niebie. Nie nazywaj mnie dobrym. Tak jakby Jezus ucinał wszelkie spekulacje, porównywania, pokusę porównywania się, kto jest dobry, kto jest lepszy, a kto jest najlepszy. A Jezus po prostu mówi: przestrzegaj przykazań, idź swoją drogą, tę ścieżką obierz, którą ci Bóg przygotował. Po prostu sam bądź dobry, sam staraj się przestrzegać przykazań. I tutaj Jezus wylicza te przykazania, które dotyczą stosunku do drugiego człowieka. Pomija te pierwsze przykazania dotyczące czci Bogu oddawanej, ale przechodzi od razu do: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę, miłuj bliźniego. Te przykazania Jezus pokazuje temu uczniowi, temu młodemu człowiekowi, aby je przestrzegał. On nadal pyta, że czego mi jeszcze brakuje. Wtedy Jezus mówi: jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Chodź za mną, czyli wchodź w moje ślady, naśladuj mnie. Nie porównuj się, nie spekuluj, nie filozofuj, ale w prosty sposób idź za Jezusem. Tak jak dzisiejszy patron, święty Jacek, który urodzony w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, tam odebrał pierwsze wykształcenie, później w Paryżu i Bolonii studiował, został księdzem, kapłanem krakowskim. Po zetknięciu się ze świętym Dominikiem przyjął habit dominikański razem z błogosławionym Czesławem i udali się ewangelizować. Założyli pierwszy w Polsce klasztor dominikański, ale jak słyszeliśmy we wstępie, byli szczególnie ojciec Jacek, święty Jacek, apostołami północy i tak oddał się tej swojej posłudze, nie oglądając się na innych, głosił dobrą nowinę, aż wyniszczony posługą misyjną, zmarł w połowie XIII wieku. Dziś ogłoszony świętym, jego figura przezdabia plac świętego Piotra i jest dla nas przez tyle wieków świadkiem i naszym orędownikiem. Możemy się przez jego przyczynę modlić. To jest jeden z wielu świętych, którzy odnaleźli swoją drogę. Drogę przykazań, drogę powołania. To, do czego Bóg ich zaprasza, choć ta droga czasem bywa długa i te etapy są rozpoznawane w swoim czasie, to też my spójrzmy na swoje życie, że nie wszystko dzisiaj rozumiemy, do pewnych rzeczy jesteśmy etapami zapraszani, odkrywamy kolejne rozdziały naszego życia. A najważniejsze jest to, żeby chodzić w ślady Jezusa, naśladować Go w tym, jaki On jest, nie porównując się do nikogo, ale w prostocie serca, pragnąc być na wzór Jezusa. Amen.
1: Obchodząc wspomnienie świętego Jacka, wielkiego polskiego misjonarza i kaznodziei, przedstawmy Panu Bogu wspólne prośby. Módlmy się za pasterzy całej wspólnoty Kościoła, aby wzorem świętego Jacka gorliwie realizowali swoje powołanie do służby Bogu i wszystkim wiernym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących narodami, aby sprawiedliwie i z wielką troską traktowali ludzi chorych, cierpiących i samotnych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za osoby walczące z nałogami i uzależnieniami, aby odnaleźli siły i powrócili do dobrego oraz godnego życia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ciężko pracujących, zwłaszcza przy tegorocznych zbiorach, aby za swój codzienny trud cieszyli się uznaniem całego społeczeństwa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, w sposób szczególny za polecanych w tej Eucharystii, świętej pamięci Mieczysława, Elżbietę, Marka, Jakuba, Janinę, Jana i Halinę, aby radowali się szczęściem wiecznym w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, abyśmy walcząc z grzechami i słabościami, przez wiarę i osobistą modlitwę, budowali Królestwo Maryi w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Dobry Boże, który w świętych dajesz nam orędowników i wzór życia, wysłuchaj naszych modlitw, gdy uciekamy się do Ciebie przez ich wstawiennictwo i spraw, byśmy z nimi cieszyli się Tobą w niebie, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

0: tedy srdce, na nie wyznawamy, ponad nieprzystojniejsze ofiary nie mamy.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
2: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także życzę Ci naszych i całego Kościoła.
1: Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które składamy w dniu świętego Jacka i spraw, abyśmy przez święte życie naśladowali mistrzostwo.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W górę serca
1: wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Jackowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
2: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem, ze świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
3: Ojcze.

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: się. Panie nasz Boże, święty Jacek całe swoje życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary. Mocą Najświętszego Sakramentu utwierdź nas w tej wierze, abyśmy wszędzie wyznawali ją słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha obłasz obroną. Pokornie o to prosimy. Mocą niebieskich zastępów szatan na inne duchy złe, które na zgubek ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożeństwa. A teraz powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
0: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
2: ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż
0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Morgan Wallen zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Łomżyńskim Kościele pod wezwaniem świętego Brunona. Jutro, podobnie jak dziś, o godzinie 18 planujemy transmisję mszy świętej, z tym, że planujemy przenieść się do Kolna, do kościoła pod wezwaniem świętej Anny. Tymczasem teraz w ogóle inny region naszego kraju, rodziny ofiar, a także ich sąsiedzi, znajomi w siedliskach na Podkarpaciu modlili się za ofiary wypadku autobusu na Węgrzech z niewielkiej miejscowości w gminie Lubenia koło Rzeszowa. Pochodziły co najmniej 3 osoby. Trwa identyfikowanie jeszcze 2 osób wieczorem w kościele w siedliskach. W intencji ofiar i rannych modliło się kilkaset osób.
1: Mówię, największa tragedia, mówię, jaka mogła się wydarzyć. Wszyscy są wstrząśnięci tym, co się stało. Zginęła moja, mówię, sąsiadka najbliższa. Jest mi przykro. Tyle. Tylko wyrazy współczucia dla osób poszkodowanych.
2: No, smutne.
3: Taką wiadomość usłyszeć,
2: to jest... Myśmy mieli jechać do Medjugorje.
3: Mieliśmy właśnie jechać do Medjugorje. Jakoś nas ktoś z góry pilnował.
2: Śmierć, jakaby nie była, zawsze jest zaskoczeniem.
0: Autobusem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech, a pozostałych 37 pasażerów zostało lekko rannych. Najpierw U2, Street of Dreams, a później Gypsy, Go for Money. Ostatni dzień lata.

0: ładnie, dzień lata. Igo Gibbs, For Money. Za 7 minut, godzina 19, samorządy, parafie, organizacje pozarządowe to tylko niektórzy z beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację projektów w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym mówił o tym, że zakres działań, którego podejmą beneficjenci, jest bardzo szeroki.
1: Cieszę się, że w naszym województwie jest wiele lokalnych grup działania, bo to pokazuje, że te nasze społeczności chcą wziąć swoją rękę odpowiedzialność za rozwój naszego regionu, tych małych ojczyzn, na terenie których działają. Dzisiaj 11 umów, 10 podmiotów, różne dziedziny życia i te ważne społecznie, jak edukacja, kultura, ale też te związane chociażby z rozwojem infrastruktury. Cieszę się, że nasz program regionalny jest już bardzo mocno rozpędzony i te środki możemy wydawać pełną parą.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślił, iż wybrane projekty realnie zmienią życie lokalnych społeczności. Posłuchajmy.
2: To spotkanie przedstawicieli tak różnorodnych instytucji, bo mamy samorządy, parafie, mamy stowarzyszenia, fundacje, mamy Caritas. Non-stop pokazuje się, że te projekty nie są jednosektorowe i to powoduje, że nasze tereny wiejskie ożywają. Non-stop pojawia się nowa infrastruktura, rewitalizuje się nasze zabytki, wspiera się od najmłodszych, od przedszkoli po seniorów.
0: Łączna wartość wszystkich projektów to niemal 2 900 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 miliona. Projekty zostały wybrane w naborach przeprowadzonych przez 5 lokalnych grup działania. To jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Już pomału trzeba mówić poniedziałkowy wieczór.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Kasia Wilk, za chwilę Łukasz Zagrobelny na antenie Radia Nadzieja. Prawie dwie minuty po godzinie 19. Jan Frycz był wielkim aktorem, potrafił zahipnotyzować widza, tak? Zmarłego aktora wspomina krytyk filmowy Dawid Muszyński. Artysta odszedł 15 sierpnia w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. W TVP Info Dawid Muszyński mówił o zaangażowaniu, jakie Jan Frycz wkładał w odgrywane przez siebie role.
1: Był człowiekiem, który kochał swoją pracę. On nie przebierał, on nie wybrzydzał. Jeśli projekt był dla niego ciekawy i postać, którą mu oferowano, miała przynajmniej to ziarenko, którym on może się później pobawić i zbudować z tego coś więcej, to on przyjmował każdą rolę. To nie był nigdy człowiek, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, żeby robił tak zwaną chałturę. On z każdej roli, z każdej produkcji próbował wyjść po mistrzostwo.
0: W komunikacie Teatru Narodowego podkreślono, że rodzina zmarłego prosi o nieskładanie kondolencji. Artysta zmarł 15 sierpnia. W domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych napisano. Dodano, że Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem zespołu teatru. Nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, dla wielu również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień, wspominano w mediach społecznościowych Teatru Narodowego. Jan Frycz wystąpił w dziesiątkach filmów i seriali, zdobył 3 Złote Orły za role drugoplanowe w filmach Pornografia, 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy oraz Pręgi. Wielokrotnie występował również na deskach teatru, odgrywał rolę między innymi z rosyjskiej klasyki oraz klasyków polskiej światowej literatury, występował też w teatrze, telewizji.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Ładne oczy masz.
3: A czy zdrowe?
2: Przyjdź w najbliższą sobotę do zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 23.
3: Tu bezpłatnie zbadasz swój wzrok.
2: Więcej na mazowia.pl.
4: Dbamy o dobry wzrok Mazowszem. Marszałek Adam Struzik.
5: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Westlife na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu. Prawie 12 minut po 19. Liczymy na to, że już pod koniec września będziemy mogli otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy w naszym szpitalu ogólnym. Mówił na naszej antenie starosta koleński Tadeusz Klama. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez powiat koleński w ostatnich latach. Mamy już termin oficjalnego otwarcia zakładu, podkreśla Tadeusz Klama.
1: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda.
0: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie znajdował się w budowanym drugim skrzydle Szpitala Ogólnego w Kolnie.
1: Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia, więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
0: Łączna wartość inwestycji to ponad 31 milionów złotych, z czego aż 20 milionów udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Skubas, życie jest piękne, a później sięgamy znów na półkę z zagraniczną muzyką. Shania Twain zaprezentuje się na antenie Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Kraje Bliskiego Wschodu krytykują Izrael za odrzucenie amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Do regionu przyjechał wysłannik prezydenta USA Jared Kushner, który ma zabiegać o realizację planu. Dziś spotyka się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Wczoraj według AFP rozmawiał w Egipcie z nowym przywódcą Hamasu. Wspólne oświadczenie potępiające działania Izraela podpisano wczoraj. Podpisało je 8 państw, wśród nich Egipt, Arabia Saudyjska, Turcja, Pakistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wezwały Radę Pokoju i Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Izrael w sprawie 15-punktowego planu dla Strefy Gazy. Hamas zaakceptował wcześniej ten plan. Sygnatariusze oświadczenia zarzucają Izraelowi blokowanie działań na rzecz pokoju w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Plan przewiduje wycofanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy oraz przekazanie broni przez Hamas nowemu międzynarodowemu zarządowi kontrolowanemu przez powołaną przez Trumpa Radę Pokoju. W zeszłym tygodniu Benjamin Netanyahu ogłosił, że Izrael odrzuca plan. W Strefie Gazy od października obowiązuje zawieszenie broni. Jednak od tego czasu izraelskie wojsko rozszerzyło kontrolę nad około 2/3 terytorium strefy. Według palestyńskich danych od rozpoczęcia zawieszenia broni zginęło tam około 1300 Palestyńczyków. To jest Radio Nadzieja w poniedziałkowe, no już trzeba mówić, wieczór, 22 minuty po 19:00.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

Pani serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

0: The Weeknd zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu. Kwadrans dzieli nas od godziny 20 i mamy dzisiaj poniedziałek, już poniedziałkowy wieczór, 17 dzień sierpnia. No i teraz wybiegamy nieco kilka dni do przodu z okazji kończących się wakacji. Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na piknik do Ośrodka Jeździectwa i Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, a więc 23 sierpnia. W programie oprócz wielu atrakcji, między innymi zajęcia z fizjoterapeutami, mówi Jolanta Gryc, rzecznik prasowy łomżyńskiego szpitala. Posłuchajmy.
1: Tego dnia atrakcji na pewno nie zabraknie. Wydarzenie rozpoczynamy o godzinie 12 z zajęciami ruchowymi z fizjoterapeutami. Także prosimy o zabranie ze sobą mat lub kocyków. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji. Zapraszamy. Na pewno będzie fajna zabawa.
0: To już 23 sierpnia, powtarzam. No i ten niedzielny piknik potrwa do godziny 15.

grupa The Colin. Przypomnę, że w ten poniedziałkowy, sierpniowy, letni wieczór słuchają Państwo Radia Nadzieja. Wracamy do kwestii relacji izraelsko-palestyńskich. Wracamy do Strefy Gazy. Izraelski minister spraw bezpieczeństwa wewnętrznego wzywa do nocnego zabijania Palestyńczyków w Gazie, nawet jeśli nie są bezpośrednim zagrożeniem. Amerykański senator Jackie Rosen z Partii Demokratycznej apeluje do premiera Izraela, by odciął się od wypowiedzi Ben-Gwira i zdymisjonował go. Słowa Itamara Ben-Gwira padły w podcaście byłego zakładnika Hamasu podczas rozmowy o sytuacji w Izraelu po masakrze z października 2023 roku. Myślę, że powinniśmy przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa w Gazie co noc po 30-40 osób. Nie tylko tych, którzy są bezpośrednim zagrożeniem. Tam są ludzie, którzy nie powinni być nazywani ludźmi, nie powinni mieć prawa do życia, nie są ludźmi, mówił Itamar Ben-Gwir. Jako minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie nadzoruje wojska, więc nie ma bezpośredniego wpływu na ewentualną decyzję o strzelaniu do mieszkańców Gazy, ale to jeden z najbardziej wpływowych ministrów w rządzie Benjamina Netanyahu. Kiedyś uchodzący za polityczny margines, obecnie ten 50-letni szef partii Żydowska Siła nadaje ton trwającej kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami do Knesetu. Ostatnia wypowiedź izraelskiego ministra nie dziwi eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michała Wojnarowicza. Ben-Gwir jest twarzą tej najbardziej skrajnej izraelskiej polityki, ale niektórzy uważają, że wyraża to, co myśli większość Izraelczyków. Dotyczy to zwłaszcza postulatów związanych z Palestyńczykami, tego podejścia, że my albo oni. Prezentuje on logikę permanentnego konfliktu bez jakiegokolwiek rozwiązania, mówił ekspert. Przyszłość Ben-Gwira zależy od październikowych wyborów i od tego, w jakiej konstelacji ułoży się poparcie dla silniejszych partii, z którymi jego partia może wejść w koalicję. Ale mówimy o polityku, który cieszy się sporym poparciem. Polityka izraelska od Ben-Gwira szybko nie odpocznie, mówił Michał Wojnarowicz. W przeszłości podobne wypowiedzi Itamara Ben-Gwira były przedstawiane Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości ONZ jako dowód na zamiar ludobójstwa w Strefie Gazy. W maju pojawiły się informacje, że Trybunał rozważa wystawienie listu gończego także za ministrem Ben-Gwirem, podobnego do tego wystawionego za Benjaminem Netanyahu i Bekalelem Smotriczem. Izrael zaprzecza, by dopuszczał się ludobójstwa w Gazie. W maju Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Stało się to po tym, jak izraelski polityk opublikował nagranie, na którym prowokował i wyśmiewał aktywistów, którzy zostali zatrzymani podczas rejsu z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród nich byli także Polacy. Ben-Gwir w czasie, gdy członkowie flotyli Sumut klęczeli na ziemi, machał izraelską flagą i rozbawiony krzyczał: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Grupa Demono, a później już o 20:00 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda zapewnił o modlitwie za ofiary wypadku na Węgrzech. Zginęło w nim 12 pielgrzymów z Polski.
2: Składamy rodzinom wyrazy wielkiego współczucia. Modlimy się i prosimy wszystkich o to, aby modlitwą otoczyć wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli właśnie w tym wypadku autokarowym. A chorym i cierpiącym życzymy, aby jak najszybciej wyzdrowieli i wrócili do zdrowia. Zaś tym, którzy zginęli w wypadku, niech Bóg udzieli radości życia wiecznego.
1: Za ofiary wypadku modlą się też biskupi z Rzeszowa i Przemyśla. Do zdarzenia doszło około 1 w nocy na autostradzie M3. Polski autokar przewrócił się i zjechał do rowu na prostym odcinku drogi. Wiózł pielgrzymów z Podkarpacia, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia stały się tematem przewodnim duchowych przygotowań do obchodzonej 26 sierpnia uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Od dzisiaj na Jasnej Górze przez 9 kolejnych dni o godzinie 18:30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane będą msze święte ze specjalnymi rozważaniami, które poprowadzi Paulin ojciec dr Rafał Wilk. Ojciec Wilk zwrócił uwagę, że inspiracją do rozważań nowennowych stała się Wielka Nowenna Narodowa, czyli 9-letni program duszpasterskich, który błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński opracował w więzieniu w Komańczy.
3: Będzie to nowenna z racji 70. rocznicy złożenia ślubów narodu. I posłużyłem się w tym celu tekstem przygotowanym przez księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, przygotowanym do przeprowadzenia Wielkiej Nowenny Narodowej. Wielka Nowenna Narodowa eksplikowała właśnie tematy ślubów narodu. Poszczególne tematy przeznaczone na każdy rok Wielkiej Nowenny stały się tematem moich rozważań nowennowych.
1: Dla tych, którzy nie mogą osobiście przybyć na Jasną Górę, msza święta z rozważaniami nowennowymi sprawowana będzie także o godzinie 7 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Transmitować ją będzie Telewizja Polska.
3: Rozważania będę prowadził w takiej formie krótkiej, podczas mszy świętej o godzinie 7. Msza święta jest transmitowana przez program Pierwszy Telewizji Polskiej, stąd i ograniczenie czasowe. Natomiast pełne rozwinięcie tematu będę przeprowadzał w czasie mszy świętej na szczycie o godzinie 18:30 i będzie to transmitowane przez internet. Także można będzie się łączyć i uczestniczyć w naszej nowennie i w naszych rozważaniach nowennowych.
1: Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia tysiące Polaków na Jasnej Górze ponowią jasnogórskie śluby narodu. W tym roku mija 70 lat od napisania ich przez prymasa tysiąclecia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To opowieść o rodzinnych ranach, alkoholizmie oraz próbie odbudowania relacji po latach rozłąki. Do kina trafił film Odzyskany. To pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, aktora znanego m.in. z filmów Katyń, Pilecki i Wyklęty. Do obejrzenia filmu zachęca biskup Tadeusz Brenakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
4: Przepiękny film pana Marcina Kwaśnego, przepiękny i wymowny film pana Marcina Kwaśnego, Odzyskany, warto obejrzeć zwłaszcza w sierpniu. W sierpniu, który Kościół proponuje jako miesiąc dobrowolnej abstynencji. Film pokazuje właśnie te problemy, które w naszej ojczyźnie są niezwykle trudne i trzeba je rozwiązać. Ten film jest zachętą do tego, abyśmy wszyscy zadbali o to, aby Polska była naprawdę silna wiarą i trzeźwością.
1: W głównych rolach występują Andrzej Mastalerz, Filip Gurłacz i Maria Gładkowska.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Zdaje się, że o sporcie nic Państwu dzisiaj nie mówiłem. Chicago Fire kontynuuje dobrą passę i odnosi piąte zwycięstwo z rzędu, pokonując u siebie Portland Timbers 2-1 w piłkarskiej lidze MLS. Gospodarze ustawili wynik już w pierwszych 14 minutach. Przy drugiej bramce swój udział miał Robert Lewandowski, po którego zablokowanym strzale piłka trafiła do Davili. Polak rozegrał 60 minut, oddał 3 strzały i zaliczył 17 kontaktów z piłką. Po 18 spotkaniach Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w konferencji wschodniej MLS za Nashville SC i Interem Miami. To jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy, sierpniowy, letni wieczór, 8 minut po 20.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

0: XY Uwielbienie, tak ten zespół się nazywa, 20:20 na naszych zegarkach, a to oznacza, że już za chwilę modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby modlić się na antenie, to podaję numery telefonów do studia 512-123-502.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
0: Pana naszego,
1: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
0: grzechów odpuszczenie,
1: ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś

0: O Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Cześć zmartwychwstanie Pana Jezusa, pierwsze tajemnice chwalebne z Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł Pański stąpił z nieba, odsunął kamień i usiadł na nim. Nie bójcie się, rzekł. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Nic nie ma.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa z Dziejów Apostolskich. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu, a oni wrócili do Jerozolimy i trwali na modlitwie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im języki, tak jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
3: Czy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej mocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego o pokój na całym świecie, w naszej Ojczyźnie i za radio nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, a w studiu Radio Nadzieja modliły się siostry Benita i Chrystiana ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Dobrej nocy z Panem Bogiem.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do swoich rodzin. 21 rannych opuściło w Rzeszowie pokład rządowego samolotu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że do rzeszowskich szpitali trafiło 5 osób, a pozostali poszkodowani wrócili do domów.
2: Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji i dlatego te osoby zostały zabrane przez rodziny i przez najbliższych do swoich rodzin. Podjęliśmy również decyzję, że te osoby, które dzisiaj pojechały do domu, ale jeżeli w jakimś okresie czasu poczują się źle, będą wymagali pomocy, hospitalizacji. Szpital MSWiA jest przygotowany do tego, żeby przyjąć te osoby, żeby przeprowadzić badania, jeżeli trzeba będzie wdrożyć proces leczenia.
1: Do wypadku autokaru, którym na Podkarpacie wracali polscy pielgrzymi, doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Już teraz modlitwa apelowa i pamiętać będziemy między innymi właśnie o ofiarach tego wypadku. Zachęcam też do modlitwy za osoby ranne, aby jak najszybciej powróciły do zdrowia. Modlitwa apelowa już teraz na antenie Radia Nadzieja o 22.10. Aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: nedá tak zmarnovať je.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w Igrzyskach Śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budi-Kledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
3: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe, i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
2: Czterech zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20. Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
4: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10. udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Wiadomości ze świata.
2: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
3: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu, biskup Janosz Szekeli.
2: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso, w kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły. Projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
5: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa, nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację, właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie, 2 worki po 100 kg kukurydzy.
1: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
2: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

wdech, o niego mocno walczyłeś, więc ogrzej się chwilę, dwie, właściwie siedź tu ile chcesz. Widziałem, że walczyłeś, więc odpocznij trochę.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj starosta kolneński, pan Tadeusz Klama. Dzień dobry, panie starosto.
2: Witam pana i te państwa.
1: Panie starosto, jesteśmy po bardzo ważnym dniu, po święcie Wojska Polskiego i może od tego zacznijmy naszą rozmowę, bo od kilku lat w Kolnie się rozwija jednostka wojskowa. Czujecie się dzięki temu w tych niepewnych czasach bezpieczniejsi?
2: Znaczy, czasy są bardzo trudne. No, wszyscy widzimy, co się dzieje na świecie. I zawsze z tyłu mamy taką niepewność, że coś kiedyś może się zdarzyć. No jest jednostka, jest zasób ludzi, który może być gdziekolwiek wykorzystany. Co do tego rozwoju tej jednostki, to na razie tylko tyle, że są żołnierze tutaj w Kolnie. Ja myślę, że rozwój tej jednostki, całej placówki nastąpi z chwilą jakby budowy całej infrastruktury technicznej przyległej.
1: To jeszcze trochę czasu.
2: To myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Są plany. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: No ale to poczucie bezpieczeństwa chyba jest dzięki temu, że ci żołnierze jednak będą tam stacjonować niebawem już, można powiedzieć, tak pełną gębą, to region pewnie czuje się bezpieczniej.
2: Myślę, mieszkańcy. Że mieszkańcy tak do tego podchodzą i tak odbierają, że czujemy się bezpieczniej niż wcześniej.
1: Panie starosto, porozmawiajmy też o szkołach, no bo zbliża się koniec wakacji, a u was w niektórych szkołach dzieje się sporo. Tu mam na myśli pierwsze LO. Widziałem, że taki spory remont tam się dzieje. Już gotowe wszystko?
2: Tak, w liceum praktycznie co roku robimy, żeśmy zaczęli od windy kiedyś, wcześniej łazienki, parter, taki kapitalny remont. W tej chwili jesteśmy już na pierwszym piętrze i z taką to swoją strategią remontową robimy drugie piętro, cały korytarz, klasy. Zostanie nam na drugi rok jeszcze piętro drugie i cała szkoła praktycznie będzie wyremontowana.
1: Odnowiona, czyli to jest taka chyba wasza główna szkoła, prawda? Z punktu widzenia...
2: No mamy dwie szkoły, liceum jedno ogólnokształcące i zespół szkół technicznych i dbamy o obie szkoły. Obie są wyposażone w hale sportowe i w tej chwili remontujemy pomieszczenia. Takie typowo techniczne.
1: Panie starosto, no właśnie, bo ten remont w pierwszym elo, z tego co pan mówi, to bez żadnych tam utrudnień przebiega, także uczniowie mogą być pewni, że jak wrócą 1 września, to już wszystko będzie gotowe, tak?
2: Tak, robimy to w wakacje, z własnych środków, przyjdą uczniowie, remont będzie zakończony, szkoła będzie posprzątana i będzie czekać na nowych uczniów. Mamy nowe 3 klasy.
1: Z własnych środków, a to jest duży koszt, tak, dla powiatu?
2: Około 700 tysięcy złotych ze swoich środków.
1: Ze swoich środków. Panie starosto, rozpoczęliście też drugi etap przebudowy ulicy Konopnickiej w Kolnie. Tak. To jest z kolei inwestycja jedyna, na którą dostaliście pieniądze z Rządowego Funduszu Dróg. I tutaj moje pytanie, jak to z tymi środkami też zewnętrznymi u was bywa, bo wiem, że coraz więcej tych dróg jest w powiecie jakby pod nadzorem powiatu, należy do powiatu.
2: Może nie pierwsza, tylko już druga inwestycja, bo pierwsza była droga Mściwu-Jekąty.
1: Ale w tym roku.
2: Zakończona.
1: W tym roku, tak.
2: To jest drugi etap ulicy Konopnickiej. Bardzo ważna ulica, taki ciąg komunikacyjny, jak ja mówię, do Lachowa, ale przede wszystkim również jako ciągi pieszojezdne. Tam ludzie spacerują, chodzą na spacery, jeżdżą rowerami. Kontynuujemy przebudowę z pierwszego etapu, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, duży zakres robót. Myślę, że do końca listopada ta droga będzie oddana do użytku.
1: Nie ma tam żadnych takich, powiedzmy, opóźnień w tej chwili?
2: Nie, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Robi firma Strabag, więc tutaj też im zależy na czasie, firma zewnętrzna, żeby wejść, zrobić i mieć to zadanie już za sobą.
1: A co tam się jeszcze dzieje u was na tych drogach? Bo trochę macie dróg jako powiat pod sobą. W tej chwili jakieś inne remonty są planowane? Albo
2: w tej chwili w ramach tego samego programu schodzi jakby z listy rezerwowej schodzą zadania. Wiemy, mamy sygnały, że są środki z oszczędności i wprowadzimy na tej sesji 27 chyba mamy sesję planowaną, wprowadzimy nową drogę z rządówki, drogę Turoś-Charubin i też będziemy, to już pierwszy etap tego zadania, nowa droga do zaczęcia i będziemy to kontynuować. Chcę powiedzieć, że dodatkowo robimy kilka remontów z własnych środków, ceny są w tej chwili bardzo korzystne. No, wykonawcy nie mają aż tyle robót, więc jest duża konkurencja i udaje nam się zrobić kilka remontów na Grabowie, na Małym Płocku, na Kolnie.
1: A u was też tak jest, jak na przykład w powiecie łomżyńskim, że zgłasza się do tych przetargów bardzo wielu wykonawców i niekoniecznie z waszego regionu? Po prostu przedsiębiorcy szukają jakby inwestycji, z których mogliby wykonać?
2: No właśnie to jest to, o czym teraz mówię, że wykonawcy konkurują ze sobą, nie ma aż tyle robót i przychodzą firmy z zewnątrz.
1: I dla was jest taniej, pewnie.
2: My jesteśmy wszyscy zadowoleni, bo ceny są praktycznie o połowę niższe niż to wynika z kosztorysów ofertowych.
1: Czyli no wszyscy są zadowoleni, może tak. Poza tymi przedsiębiorcami, którzy trochę mają mniej, jednak mniejszy popyt na ich usługi, no bo co trochę chyba z tymi inwestycjami w naszym regionie w ostatnich latach stanęło. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak pan to widzi jako...
2: Jeśli chodzi o drogi, to zdecydowanie mniej jest tego niż w tamtej kadencji, bo robiliśmy naprawdę dużo kilometrów co roku. W tej chwili jest mniej. Przy tych niższych cenach jest szansa dla samorządów, które ze sobą się dogadywują i wspólnie takie inwestycje realizują. Naprawdę można dużo zrobić z własnych środków.
1: Czyli na przykład powiedz gminą albo powiedz powiatem,
2: oczywiście, jak
1: tak?
2: Najbardziej takie, tak robimy w tej chwili na przykład do ulicy Konopnickiej. Miasto też zamierza nam dołożyć w ramach partycypacji w kosztach budowy tej drogi.
1: Czyli w pierwszej kadencji, w poprzedniej kadencji to te drogi były takim priorytetem, prawda, zarządu powiatu. A teraz co jest priorytetem? Szpital pewnie?
2: Teraz szpital zdecydowanie jest takim priorytetem. Robimy wszystko, żeby zachować w tym szpitalu jak najwięcej usług.
1: Wrócił ważny oddział niedawno, czyli można powiedzieć, że ten szpital no, już chyba najgorsze ma za sobą, tak?
2: Oj, nie chcę zapeszać, ale myślę, że dopiero te najgorsze dopiero przed nami, bo z tego, co szykują się, jakie przepisy dla nas szykują, nie wiem, czy zdołamy przez to barierę przepisów przejść, dostosować się.
1: To znaczy, jakie przepisy konkretnie? Coś pan starosta zdradzi?
2: No, są projekty, nie chcę teraz za dużo mówić, ale jeśli wejdzie to w życie, to myślę, że część ograniczeń w szpitalu na pewno będzie. Podkreślam, nie z naszej winy, przepisy nie pozwolą nam pewnych rzeczy po prostu w tym szpitalu robić.
1: A może być taki czarny też scenariusz, jak na przykład teraz w szpitalu w Łapach powiatowym, że tam może być tak, że połączą się z jednym z białostockich szpitali. U was też grozi coś takiego, że kiedyś ten szpital...
2: Konsolidacja?
1: Mógłby zostać skonsolidowany?
2: Nie, my w ogóle o tym nie myślimy. Jesteśmy tak położeni, że za bardzo nie mamy z kim się konsolidować i musimy robić wszystko w ramach, w własnym zakresie.
1: Panie starosto, to może jeszcze o tym szpitalu troszeczkę, no bo drugie skrzydło, tak zwane budowa trwa. Pacjenci czekają na ten zakład opiekuńczo-leczniczy. To jest też chyba taka sztandarowa inwestycja tej kadencji dla zarządu powiatu. Na jakim to jest etapie? Był pan u nas 2 miesiące temu. Co się przez te dwa miesiące zmieniło?
2: No praktycznie mamy obiekt oddany do użytku. W tej chwili trwają takie prace poprawkowe po odbiorze. Ministerstwo przedłużyło nam okres jakby sprawozdawczy co do rozliczenia tego zadania. No i będziemy powoli ten obiekt otwierać. Mamy takie uroczyste otwarcie zaplanowane na 24 września. Planujemy zrobić 2 dni otwarte dla mieszkańców, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli mówimy o ZOL-u, to jest tylko jedno piętro. Natomiast my tam chcemy na parterze przenieść rehabilitację, paliatyw. Na dole mamy piękną salę konferencyjną z pomieszczeniami technicznymi. Ta sala tu również miejsce tymczasowego schronienia. Więc tak wygląda kompleksowo ten obiekt.
1: To taki obiekt naprawdę ma być nowoczesny, z prawdziwego zdarzenia, taki, w którym no, ta opieka będzie na najwyższym poziomie.
2: Proszę mi wierzyć, że tak ten obiekt wygląda. Naprawdę wszystko jest z najwyższej półki urządzenia, wyposażenie. Personel też jest bardzo dobry. Myślę, że tak to będzie wyglądać w przyszłości.
1: Już niedługo, za nieco ponad miesiąc, zobaczymy, co tam powstanie. No,
2: tak, będziemy robić nabór i będziemy kompletować tam.
1: A zapytam jeszcze o jedną rzecz, panie starosto, bo jak właśnie ostatnio u nas pan był, to wspominał pan o jakichś trudnościach, jeśli chodzi o te inwestycje, w relacjach, w rozliczeniach z Ministerstwem Zdrowia. Teraz wszystko już jest okej? Okay?
2: No sytuacja się poprawiła. No może troszkę brakuje tej komunikacji takiej i słownej, i pisemnej. Ale wolniej, ale to wszystko schodzi. Część rzeczy już jest podpisane, więc miejmy nadzieję, że wszystko pozamyka się zgodnie z harmonogramem rozliczeniowym.
1: Czyli nie będzie problemu z rozliczeniem?
2: Myślę, że nie będzie.
1: Panie starosto, zapytam też o kolejną kwestię, ważną chyba dla zarządu, bo spory projekt. Otrzymaliście niedawno blisko 900 tysięcy dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Jest projekt, który realizujecie, warty ponad 1 400 000 złotych i on, ten projekt pod nazwą budowa instalacji OZE fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolneńskiego. Ten projekt jest już realizowany?
2: Tak, my chcieliśmy do niego podejść już wcześniej, nawet ogłoszony był przetarg, ale z tego względu, że dokumentacja była ogłaszana, jakby robiona 3 lata temu, to przez te 3 lata dużo się zmieniło na tych obiektach. Kwestia jakości dachów, pewnych instalacji, więc musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ten program i w tym miesiącu rozpoczynamy jakby go na nowo. rozpisujemy przetarg, mamy wykonać tę instalację, ten program zakończyć w maju następnego roku.
1: A w jakich to będzie budynkach?
2: To będzie w naszych, to będzie w szkołach, w urzędzie, w powiatowym zarządzie dróg, PCPR-ze, w naszych jednostkach.
1: I to, rozumiem, przyniesie oszczędności? Duszy.
2: Takie były zamierzenia i to wynika z ekspertyzy przyjęcia w ogóle programu do realizacji, że te oszczędności będą.
1: Panie starosto, tak jak teraz rozmawiamy, no to jednak jakieś te środki zewnętrzne się pojawiają, chociażby ten tutaj na OZE, czy pieniądze, które otrzymaliście na ZOL. Jakby pan miał tak ocenić teraz, czy jest trudniej niż podczas pana pierwszej kadencji o to, żeby te dofinansowania dostawać?
2: No myślę, że zdecydowanie więcej było w tamtej kadencji. Ja nie narzekam, że jest mniej. Są te środki oczywiście, do wykorzystania. Tak jak pan podkreślił, ja mówiłem wcześniej, zdecydowanie większość środków

0: ostrożniej troszeczkę podchodzić do niektórych inwestycji, bo na wszystko pewnie nie starczy.
1: Do tej pory zawsze mieliśmy trochę takiego nadatku oszczędności. W tej chwili myślę, że w tym roku to już skończymy. Te zapasy nam się wykorzystają. Główny zapas środków poszedł właśnie na szpital. 11 milionów, które żeśmy zaoszczędzili tamtej kadencji. W tej chwili też czekamy na programy. Staramy się nie robić ze swoich, bo tych swoich zawsze jest za mało. Dużych inwestycji, oczywiście dużych, bo te mniejsze robimy, czy remonty w szkołach, czy te drogi mniejsze to robimy, natomiast duże inwestycje, takie powyżej 10 milionów, 7-8, staramy się robić już z programów zewnętrznych.
0: No i na szczęście te programy jeszcze jakieś są.
1: Jeszcze tak? Się pojawiają, tak.
0: Panie starosto, tak na koniec jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, właśnie również program rządowy, mianowicie program ochrony ludności i obrony cywilnej. W tamtym roku bodajże w 90% wykorzystaliście przyznane środki. Tak. Teraz na ten rok też macie bodaj 566 tysięcy złotych. I na jakim etapie są te inwestycje tegoroczne? Co tam planujecie kupić? Co już kupiliście?
1: No część rzeczy było kupionych, tak jak takie drobniejsze rzeczy do obsługi urzędu, radiotelefony i szkolenia. Planujemy taki główny zakup w postaci agregatu prądotwórczego dla szpitala, bo takie mamy uzgodnienia, to składa prawie 300 tysięcy złotych. I chcielibyśmy ten agregat zakupić i w szpitalu zamontować na wypadek godziny W. Jakby coś się stało, w tej chwili zapotrzebowanie na moc w szpitalu potrzebne będzie dużo większe i ten agregat, który jest tam, może nie wystarczyć. Więc takim głównym zakupem do zrealizowania zadaniem jest ten agregat w szpitalu.
0: A zapytam właśnie, bo przecież pan wspomniał wcześniej o tym miejscu schronienia. Tak. Wiele samorządów o tym też myśli w ramach tego programu. W powiecie Kolno, w starostwie koleńskim też myślicie właśnie o takich inwestycjach, większych takich miejscach schronienia na wypadek, jak pan powiedział, tej godziny W.
1: Może o inwestycjach to może nie. Chcieliśmy jakby zaadoptować pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych w ramach tych środków tego programu z tego roku. Jednak okazało się, że te pomieszczenia nie spełniają podstawowych norm takich do przebywania ludności i żeśmy odstąpili od tego. Szukamy na bazie istniejących budynków, jeśli coś jest możliwe. Natomiast myślę, że powiat jest jednostką taką troszeczkę nadzorującą. My nie mamy jakby, jak burmistrz czy wójtowie mają swoje gminy, swoje siedziby, swój teren. Myślę, że tutaj raczej oni będą bazować na takich inwestycjach.
0: Brakuje
1: u siebie
0: po prostu takiego terenu, żeby takie coś...
1: No nie zrobimy jednego dużego, bo po prostu czy to miało być na mieście? Myślę, że takie obiekty mają sens bliżej ludzi na terenie każdej gminy. Jeśli gmina się zdecyduje, to być może w przyszłości takie obiekty powstaną.
0: A ten program POLIOT, on, są takie słuchy, że będzie jeszcze przedłużony o kolejne lata. On jest dla was, jak dla samorządu, takim wsparciem, że możecie wziąć się właśnie za takie rzeczy, jak pan tu o tym agregacie powiedział, na które może by ze środków własnych nie starczyło pieniędzy?
1: Znaczy, jakby to powiedzieć, mamy bardzo dużo takich półśrodków w zasadzie, no, do zabezpieczenia agregaty prądotwórcze, zbiorniki na wodę, stacje uzdatniania wody takie przewoźne. No, robimy takich rzeczy dużo drobnych, natomiast brakuje takich miejsc docelowych. W dużych miastach mamy metra, możemy się schować. U nas w Kolnie, czy na terenie powiatu, takich miejsc docelowych, gdzie doraźnie się schronić nie ma, więc myślę, że jeśli będzie ten program, to trzeba będzie pomyśleć o wybudowaniu takich miejsc albo zaadaptowaniu obecnych obiektów do tego typu zdarzeń.
0: Taka adaptacja to też pewnie będzie kosztowna.
1: No kosztowne to są rzeczy, żeby spełnić pewne warunki, no ale zobaczymy. No będziemy czekać na rozwój sytuacji.
0: No w takim razie tym czekaniem na rozwój sytuacji dzisiejszą rozmowę już będziemy kończyć. Naszym gościem dnia był pan starosta Tadeusz Klama, starosta koleński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać